0: analitykiem do spraw Niemiec z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Wybory landowe mają swoją specyfikę, jednak Niemcy są bardzo mocno zróżnicowane wewnętrznie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to jest potwierdzenie pewnego trendu. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, w różnych landach, a także na szczeblu federalnym, alternatywa dla Niemiec odnosi sukcesy, zyskuje na poparciu. No, na poziomie federalnym według sondaży zajmuje od dłuższego czasu pierwsze miejsce, to jest 27-28% w zależności od badania. W Saksonii-Anhalt otarła się o większość bezwzględną, co prawda jej nie zdobyła, ale no wydaje się, że ma pewne możliwości stworzenia rzeczywiście rządu. Zobaczymy, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie. Nie ulega wątpliwości, że w Niemczech narasta także takie zmęczenie i znużenie tymi dotychczasowymi partiami, takimi jak Hadecja, Socjaldemokracja, no i AfD na tym rozczarowaniu rosnącym i na obawach o przyszłość, które w Niemczech są dość powszechne, z pewnością dużo zyskuje.
2: No właśnie, AfD już od wielu lat jest partią znaną jako partia skrajnie prawicowa, partia, która ma na swoich sztandarach hasła antymigracyjne. Czy to jest tak, że społeczeństwo niemieckie się tak bardzo radykalizuje, tak bardzo przechodzi w stronę skrajnej prawicy, czy jednak to jest trochę tak jak analogicznie z wyborcami Konfederacji? Nie każdy wyborca Konfederacji w Polsce ma poglądy skrajnie prawicowe. To są ludzie zniechęceni do tego duopolu PO-PiS.
1: Nie chcę tutaj się odnosić do polskiej polityki, natomiast to, co wynika z wyborów, chociażby w Saksonii-Anhalt, to jest fakt, że po pierwsze alternatywa dla Niemiec przyciąga głosy rozczarowanych wyborców innych partii, ale po drugie, co jest bardzo ciekawe, ona mobilizuje nowe segmenty wyborców, czyli mobilizuje osoby, które nigdy wcześniej na wybory po prostu nie chodziły, dając im jakieś poczucie sprawczości, poczucie uczestniczenia właśnie w jakimś politycznym przełomie. To jest też tak, że w Saksonii-Anhalt bardzo dużą rolę odegrał kandydat na premiera Ulrich Siegmund i cała kampania wyborcza, która była niezwykle profesjonalna. Mówi się wręcz, że to była kampania w amerykańskim stylu. Młody polityk, uśmiechnięty, świetnie nawiązujący kontakt z tłumem i przekaz bardzo pozytywny. Oczywiście hasła antymigranckie są rdzeniem tej partii, prawda? Pomysły takie, żeby od pierwszego dnia przeprowadzać masowe deportacje, żeby na przykład na poziomie szkolnym tworzyć osobne klasy dla dzieci migrantów, osobne klasy dla niemieckich dzieci, ale to wszystko jest przykrywane przez taki amerykański, pozytywny, PR-owski przekaz. I prawda, na wiecach wyborczych AfD chociażby rozdawano piwo, kiełbaski, można się z tego śmiać oczywiście, ale
2: to trafia do ludzi.
1: Tak, przeciętny wyborca, kiedy widzi młodego, uśmiechniętego człowieka, który jest dowcipny, który nie jest w swoim przekazie w żaden sposób agresywny, to zadaje sobie pytanie, dobrze, a to taki człowiek rzeczywiście jest radykałem? Przeciętni wyborcy nie interesują się mocno polityką i no, nie wiedzą na przykład, że w otoczeniu Ulricha Siegmunda są osoby przez wiele lat związane mocno czy bliskie ruchowi neonazistowskiemu. No ale sam kandydat jest tą uśmiechniętą fasadą takiego politycznego radykalizmu. Co więcej, no na poziomie samego landu widać bardzo wyraźnie, że biorąc pod uwagę bardzo słaby wynik wyborczy CDU, bo to jest partia, która nie tylko straciła władzę w tym landzie po raz pierwszy od 20 lat, ale no straciła ponad połowę wyborców, to jest ledwie 17%. No zapewne AfD też trafiła na taki moment generalnego znużenia wyborców i znużenia mieszkańców tego landu rządami Hadecji, które trwały naprawdę bardzo długo.
2: No właśnie, ale jak można wyjaśnić ten zwrot Niemców w stronę partii populistycznej i skrajnie prawicowej partii, która w pewnym sensie próbuje trochę zaprzepaścić te dekady tej polityki niemieckiej, która była oparta o tolerancję, o otwarte granice, o takie przyjazne też stosunki ze swoimi sąsiadami?
1: No AfD tutaj operuje taką bardzo prostą i dość, można powiedzieć, naiwną nostalgią za przeszłością. Za czasami, kiedy Niemcy były bogate, kiedy walutą była marka niemiecka, kiedy w cudzysłowie nie było migrantów albo było ich bardzo bardzo niewielu. I to trafia do ludzi, którzy czują się coraz bardziej zagubieni. Niemcy tkwią w stagnacji gospodarczej. Teraz co prawda pojawiły się sygnały ożywienia, ale to wszystko jest jeszcze mało i to nie dociera zwłaszcza do portfeli wyborców. Natomiast dużo jest sygnałów mówiących o tym, że właśnie chociażby Volkswagen planuje bardzo głębokie cięcia gospodarcze. Do tego także dochodzi specyfika chociażby samej Saksonii-Anhalt, a to jest mianowicie land, który mierzy się z bardzo głębokimi problemami demograficznymi. Od zjednoczenia Niemiec, bo to jest land położony na terenie dawnej NRD, od zjednoczenia Niemiec on utracił 1 000 000 mieszkańców. Z 3 000 000 do około 2. Więc osoby tam mieszkające często czują się trochę takie zapomniane przez tą politykę, przez tych polityków na szczeblu federalnym. No i głosowanie na AfD trochę też jest rodzajem ukarania tego politycznego establishmentu jako tego, który sobie z różnymi problemami po prostu nie radzi.
2: Patrząc na wybory w Saksonii-Anhalt, AfD, alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
1: Czy na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapiona wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD. Uważam, że na poziomie federalnym prawdopodobnie ta partia w dalszym ciągu będzie izolowana, tak jak do tej pory, co oznacza, że perspektywy na to, żeby przejęła władzę w jakiejś formie na szczeblu federalnym, są jednak dość odległe. Natomiast niewątpliwie sukces w Saksonii-Anhalt i ewentualne powołanie przez tę partię rządu, to nie jest jasne, są różne scenariusze możliwe, ale jest ona bliska tego, na pewno rozpocznie taką dużą debatę na temat nie tylko kierunków polityki obecnego rządu, ale także na temat taktyki czy wręcz strategii pozostałych partii wokół AfD, bo ta strategia izolowania tej partii, ona jest w izolacji od samego początku, od kilkunastu lat. Powtarzania, że to jest partia, zresztą zgodnie z prawdą, ekstremistyczna, że to jest partia prorosyjska, mająca dziwne powiązania na przykład z Chinami, że to po prostu zwyczajnie na wyborców nie działa, a być może jest kontrproduktywne. Być może właśnie paradoksalnie tej partii pomaga, no bo tworzy się taki jasny podział. Z jednej strony te tradycyjne partie i polityczne establishment, a z drugiej strony AfD, która właśnie nigdy nie rządziła, więc ma jakby czystą hipotekę. Także myślę, że zwłaszcza na niższych szczeblach ten kordon sanitarny wokół AfD będzie stopniowo kruszał na różne sposoby. Ale tutaj jeszcze wiele scenariuszy jest możliwych.
0: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski od Łukasza Jasińskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram się

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM. A zaczynamy od Francji. Trwa tam akcja ratunkowa po groźnym wypadku pociągu pasażerskiego. Rannych jest ponad 40 osób. Nawet 17 miliardów złotych. Tyle ma kosztować budowa stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. W faktach sprawdzimy też, jak poszło maturzystom na egzaminach poprawkowych. Będzie też sport. Nasi siatkarze w Mistrzostwach Europy zmierzą się dzisiaj z Izraelem. Około 140 strażaków skierowano do akcji ratunkowej po wypadku kolejowym we Francji. Przypomnę, na trasie Rouen-Caen późnym wieczorem wykoleił się pociąg pasażerski. Podróżowało nim 180 osób, rannych jest ponad 40 pasażerów. Jak podają francuskie media, pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden wagon przewrócił się, a cztery wypadły z szyn. Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym ostrą amunicją, ma trafić do zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców. Taką decyzję podjęła Straż Graniczna, która chce wydalenia cudzoziemca. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: To polecenie nie zawiera daty, ponieważ do tej pory prokuratura nie zmieniła zastosowanych wobec podejrzanego o nielegalne posiadanie amunicji środków zabezpieczających. Chodzi o zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. W tej sytuacji komendant straży zdecydował, że na deportację 44-latek będzie czekał w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Śledczy wciąż ustalają, dlaczego mężczyzna chciał wejść z amunicją na teren targów tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy z udziałem przedstawicieli rządu. Podejrzany złożył wyjaśnienia, współpracuje ze śledczym, jednak oni nie ujawniają jego tłumaczeń. Wciąż są weryfikowane, usłyszałem.
1: Porodówka w zachodniopomorskim Stargardzie po 2 miesiącach przerwy wraca do działania. Z czego wynikała ta przerwa? O tym reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Pod koniec czerwca po gwałtownym deszczu na sali porodowej pojawiły się pęknięcia w ścianach. Konieczny był remont. Władze szpitala obawiały się, że do powstania tych szczelin mogła przyczynić się budowa powstającego tuż obok zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na szczęście dla oddziału i pacjentek okazało się, że potrzebny będzie tylko niewielki remont. Sala porodowa została więc odmalowana, pojawiło się trochę nowego sprzętu i specjalna sala dla ojców. Placówka wznowiła też zabiegi ginekologiczne. Za kilka dni ma ruszyć jeszcze przyszpitalna szkoła rodzenia.
1: Koszt utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce wyniesie od 15 do nawet 17 miliardów złotych. Zakomunikował wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To kwota, którą wyda nasz kraj. Decyzja w sprawie lokalizacji oraz funkcjonowania bazy mają zapaść w niedługim czasie i będzie ona należała do prezydenta USA. Nowy Jork chce, żeby 11 września był nie tylko dniem pamięci. 25 lat po zamachach amerykańska metropolia chce wykorzystać tę datę także do przygotowania się na kryzys w przyszłości. Co jest w planach, to wyjaśni amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Ma powstać międzyresortowy zespół odpowiedzialny za to, żeby najważniejsze instytucje mogły działać również podczas poważnego kryzysu, bo zagrożenia w 2026 roku wyglądają inaczej niż ćwierć wieku temu. To nie tylko terroryzm, ale również cyberataki, ekstremalne zjawiska pogodowe czy awarie infrastruktury. I dlatego tegoroczna rocznica stawia bardzo współczesne pytanie. Nie tylko jak Nowy Jork pamięta 11 września, ale czy jest gotowy na następny wielki kryzys.
5: Matura w faktach RMF FM.
1: Język angielski wypadł najlepiej wśród przedmiotów obowiązkowych na tegorocznej maturze. Tak wynika z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poznaliśmy ostateczne wyniki, które uwzględniają też sierpniowy egzamin poprawkowy. Najtrudniejsza dla maturzystów znów była matematyka. Jak poradzili sobie z poprawką? Sprawdził to nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Egzamin z matematyki w sierpniu poprawiła prawie połowa, dokładnie 45% zdających. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, a rok temu prawie 14%. Najwyższe wyniki matur, średnio na poziomie ponad 90%, są w liceach ogólnokształcących, a najniższe poniżej 80% wśród absolwentów techników.
1: Nasi siatkarze wracają do gry w Mistrzostwach Europy. W Sofii, stolicy Bułgarii, biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Izraelem. To trudniejszy przeciwnik od Portugalii, z którą Polacy wygrali w setach 3-0.
7: Mamy świadomość tego, że wszystko nie funkcjonuje jeszcze tak jak należy, ale też z drugiej strony wiemy, że ciężko jest utrzymać koncentrację w spotkaniu z takim przeciwnikiem, gdzie nawet jeżeli ty czegoś nie zrobisz tak dobrze, jak powinieneś, to ten przeciwnik cię za to nie karze.
1: Mówił Marcin Nowakowski ze sztabu reprezentacji. W naszej grupie Bułgaria wygrała wczorajszy mecz z Portugalią bez straty seta. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Posłuchajmy.
8: Ile będziemy jeszcze tolerować skandaliczne działania Grzegorza Brauna? On teraz się udał pod Hrubieszów z młotem, niszcząc pomniki ukraińskich, także żołnierzy, czy on mówi upowców, banderowców. No to jest kolejne jego działanie na rzecz destabilizacji sytuacji w Polsce.
9: Panie redaktorze, ja mogę odpowiadać za swoją działkę. Ja tego nie toleruję, dlatego że pan Braun ma zakaz wchodzenia do Sejmu oraz jego osobową partię usunąłem z Konwentu Seniorów. Niech każdy odpowiada za swoją sferę. To, co robi pan Braun, uważam za obrzydliwe, głupie, cyniczne. Uważam, że jest to absolutny radykalizm. Uważam, że linia prorosyjska, linia antyludzka w wielu wymiarach, antyukraińska, antyżydowska, antyniemiecka, antygejowska. No generalnie rzecz biorąc,
8: no tak,
9: po prostu...
8: Ale on jeździ po Polsce z góralami, którzy też mają zasłonięte jedno oko, filmuje się i robi sobie kampanię wyborczą także przed sądem.
9: Proszę pana, no ale w tej sprawie, znaczy gwarantuję panu, że z góralami z oczyma zasłonięte do Sejmu nie wejdzie.
8: Dobrze, to pytanie Macierewicza, Antoniego Macierewicza, który wczoraj z pistoletu na farbę strzelał do uczestników protestu przeciwko miesięcznicy. Coś będzie się działo? No tu jest, to jest już pana zainteresowanie.
9: Po raz pierwszy będę człowiekiem, co prawda tutaj u pana, i powiem, co myślę tak naprawdę głęboko z serca i emocjami. To, co zrobił pan Kaczyński z tej miesięcznicy, w stosunku do swojego brata, który zginął w wypadku, to jest po prostu pan, nawet nie wiem, jak to nazwać, to jest jakaś tragifarsa. To znaczy naprawdę wykorzystywać śmierć swojego brata do tego, żeby co miesiąc o sobie przypominać, żeby wprowadzać ludzi, moim zdaniem, rozchwianych emocjonalnie, takich jak Macierewicz, którzy z plastikowym pistoletem latają tam przy tym pomniku. To jest po prostu coś, co myślę, że brat pana Kaczyńskiego by patrzył na to ze zdziwieniem, ohydą, dystansem i myślałby...
8: Ale będą konsekwencje wobec Macierewicza.
9: Proszę pana, ale są tacy ludzie, na których nie ma kary, bo ta kara wynika moim zdaniem z tego, że jemu w głowie powinno się zmienić, a nikt tego nie wprowadzi. To jest człowiek, który wypadek i tragiczny wypadek uzasadniał i patrzył, kto go spowodował poprzez puszki, parówki. Takie rzeczy trzeba przypominać. Ludzie mają krótką pamięć. Chociaż ludzi oczywiście wszystkich trzeba szanować i naród polski jest rozsądny.
8: Ale czyli nie będzie konsekwencji wobec posła Macierewicza?
9: Ale co mam zrobić? Mamy mu zabrać plastikowy pistolet? Bo spójrzcie państwo rano w piątek na to wszystko z dystansem. Mówią mi, panie marszałku, nie wiem, Włodku, wyciągnij konsekwencje w stosunku do posłanki, która udaje psa i szczeka.
8: A tu będą konsekwencje teraz, w takim razie?
9: No dobrze, no ale panie redaktorze, niech pan na mnie spojrzy. Ja mam 66 lat, no mam jakieś życie za sobą, mam nadzieję, że jakieś przed sobą. Czy ja mam na przykład udawać weterynarza i sprawdzać szczepienia? No to przecież to są jakieś absurdy. Znaczy ja patrzę na to z olbrzymimi, otwartymi oczyma, chociaż powinienem mieć olbrzymie zamknięte oczy. Patrzę na tę głupotę i sobie zastanawiam się, kiedy ludzie zobaczą, że w tym PiSie po prostu są ludzie, którzy są absurdalnie głupi po prostu, tak? No jak można szczekać na sali sejmowej? Pytanie jest, jak
8: no,
9: to realnie...
8: No posłanka mówi, że ona się odwoływała do Kłodzka i chciała przemówić językiem, który jedynie rozumie PSL i Koalicja Obywatelska, i do skandalu pedofilskiego.
9: Po pierwsze, to jest głupie. Po drugie, muszę panu powiedzieć, że widziałem naprawdę ludzi, którzy chodzili za wicemarszałkinią Wielichowską z tego środowiska i pytali się jej, czy ma psa i czy jak ma psa, to tego psa traktuje jako partnera, czy go wyprowadza jako właściciel psa. Wie pan, to są tak rzeczy ohydne, tak rzeczy głupie. Ja nie mówię, że ręce opadają, bo ja nie należę do ludzi bezradnych, ale niech pan powie, no co zrobić, jeżeli się opowiada, jestem za granicą i opowiadam szefowi parlamentu, nie wiem, francuskiego albo niemieckiego i mówię tak, wie pani co, bo tam są dwie kobiety. To jest tak, że my mamy takiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który po prostu uciekł z kraju, bo nakradł. I ma zarzuty. Potem mówię, mamy taką posłankę, która szczeka na sali. Potem mówię, mamy takiego posła, który w miesięcznicę tragedii lata z pistoletem plastikowym.
8: Nie, proszę, chce pan powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
9: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę, tylko popatrzcie na to w ten sposób. Jak to opowiadać? Przecież to jest jakaś granica absurdu. Jak patrzę na Suskiego, na Mateckiego, jak patrzę na Czarnka, który jest profesorem, jak słucham tego, co oni opowiadają, to mówię, Bóg was opuścił. Bóg was opuścił.
8: To z wnioskiem, że Bóg ich opuścił, na razie zakończymy ten temat. Kraków i wybory prezydenckie. Lewica zebrała podpisy ostatecznie, chociaż media donosiły, nowa lewica donosiły, że tam były jakieś kłopoty wewnętrzne dość mocne.
9: Ale to kłamstwo.
8: W nowej lewicy. To kłamstwo.
9: To absolutne kłamstwo i ludzie, którzy to opowiadają, po prostu starają się walczyć z Darią Gosek Popiołek, dlatego że jej się boją. Wybaczamy to. Wszystkie te komitety, poza komitetem pana Gibały, który w drugim rzucie zebrał więcej podpisów, zebrały mniej więcej plus minus 5000 podpisów.
8: Poza Konfederacją, która nie zebrała.
9: Poza Konfederacją, która nie zebrała, ale też chyba zebrała 5, ale tam część była niezakwalifikowana. W związku z tym to jest jakby średnia.
8: A na co liczycie w tych wyborach? Bo sondaże wynik...
9: Na drugą turę. Tak, i zaraz powiem dlaczego, bo to nie jest opowieść z cyklu szczekanie, chodzenie z pistoletem plastikowym albo ucieczka przed odpowiedzialnością. Były cztery badania. W tych czterech badaniach Daria Gosek-Popiołek w jednych była na pierwszym, na drugim miejscu, w trzech była na trzecim miejscu. W związku z tym mamy prawo liczyć na drugą turę. W drugiej turze, jak wiemy, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, co wiemy po wyborach prezydenta.
8: Ty głowa pełna marzeń, tak. Przede wszystkim wtedy się wszystko może zdarzyć.
9: I mamy takie marzenia, dlatego że Daria Gosek-Popiołek jest posłanką drugi raz z Krakowa, miała świetne wyniki. Jest bardzo racjonalna, spokojna, pełna energii.
8: Ale analitycy mówią, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Trzecie miejsce dla lewicy to będzie sukces.
9: No dobrze, ale ja znam analityków, często na ten temat rozmawiam. Przypomnę badania. Badania były cztery w tej sprawie. Łukasz Gibała był cztery razy na pierwszym miejscu, Monika Piątkowska trzy razy na drugim i raz była Daria Gosek-Popiołek na drugim, raz na trzecim. Tyle w tej sprawie.
1: Usłyszał Tomasz Terligowski od swojego gościa, marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet. I mnie

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od śledztwa w sprawie telewizji Biełsat. Zarzuty usłyszało dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych. W faktach również niepokojące informacje z Bliskiego Wschodu, a także o kolejnym pakiecie pomocy dla Ukrainy. Zielone światło dała Komisja Europejska. Będzie też o teatralnym konflikcie w Szczecinie. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym telewizji Biełsat. Chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych telewizji polskiej, w ramach której działa białoruska stacja. Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Biełsatu, wprowadzając w błąd szefostwo telewizji i pobierając wynagrodzenie. Wystawił prawie 400 faktur na ponad 4,5 miliona złotych. Z kolei Szymon P. doprowadził telewizję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, zawyżając wartość świadczonych usług o ponad 4 miliony złotych, wystawiając prawie 300 faktur. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, złożyli krótkie wyjaśnienia, orzeczono wobec nich policyjne dozory, odebrano im paszporty, a także zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 170 i 200 tysięcy złotych. To postępowanie prowadzone jest z zawiadomienia likwidatora TVP.
1: Praca strategicznego ropociągu Wschód-Zachód została wstrzymana. Poinformowało o tym Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Rijadu i Medyny. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód. W ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększone dostawy ropy do portów nad Morzem Czerwonym. Sprzymierzenie z Iranem rebelianci Huti przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli wyspę Perim, leżącą na północ od Bab al-Mandab, oraz portowe miasto Jubab przy samym wejściu do tej cieśniny. Odbywa się nią transport ropy i gazu. Stała się ona drugim kluczowym przesmykiem po wybuchu konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. To miał być sposób na ukrócenie groźnych zachowań drogowych, okazał się jednak nie do końca skuteczny. W ubiegłym tygodniu w miejscu tragicznego wypadku na ulicy Solnej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a ich kilkumiesięczne dziecko zostało ciężko ranne, zainstalowano progi zwalniające zgodnie z życzeniem mieszkańców. Efekt dla części z nich był rozczarowujący. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
3: Okazuje się, że kierowcy znaleźli sposób na ominięcie progów, bo przejeżdżają między nimi. Przy tym manewrze przekraczali podwójną linię ciągłą i temu przyjrzała się policja. Tylko za to wykroczenie wystawiono od początku tygodnia 30 mandatów. Były także kary za przekroczenie prędkości w tej okolicy, ale nie tylko.
4: Policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas.
3: Jak mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, z tego powodu zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych. Niebawem przy progach mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
1: Komisja Europejska zatwierdziła nowy pakiet pomocy o wartości ponad 6 miliardów euro dla Ukrainy. Obejmuje przede wszystkim zakup pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Przyjęcie pakietu ogłosił w Brukseli europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Muzealny magazyn zamiast teatralnej sceny. Teatr Współczesny w Szczecinie z początkiem nowego roku ma opuścić budynek przy gmachu Muzeum Narodowego. Jest scena Nowe Sytuacje i teatralne zaplecze.
5: Stolarnia, warsztat ślusarza, magazyn kostiumów, pracownie krawieckie. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że komuś przeszło w ogóle przez myśl, że może pozbawić mieszkańców Szczecina jednej ze scen teatru po to, żeby zrobić tam magazyn.
1: Mówił Maciej Litkowski, aktor teatru. Jak wyjaśnia rzeczniczka Muzeum Magdalena Giętkowska-Gierat, magazyn jest potrzebny na czas remontu.
6: Teatr Współczesny zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie właśnie magazyn zewnętrzny. My wysłaliśmy nasze wytyczne dotyczące takiej przestrzeni. Czekamy na konkretną propozycję. Takiej propozycji jeszcze nie otrzymaliśmy.
1: Remont w muzeum ma rozpocząć się za 2 lata. W 2030 roku gotowa ma być nowa własna siedziba Teatru Współczesnego. A co w międzyczasie? Nie wiadomo.
7: fakty na sportowo.
1: A na koniec o kolejnym sukcesie naszej młodzieżówki w Mistrzostwach Świata Kobiet do lat 20. Polki odniosły trzecie zwycięstwo w turnieju, pokonały Benin aż 4-1. Bohaterką meczu Zuzanna Grzywińska, zdobywczyni 3 bramek.
8: Jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone z naszych rezultatów. Jestem bardzo dumna z całej drużyny, ponieważ ten cały wysiłek, co włożyłyśmy, po prostu się opłacił. 3 mecze, 3 zwycięstwa i oby tak dalej.
1: Wcześniej Polki wygrały 3-0 z Argentyną i 2-1 z Meksykiem. Tym samym wywalczyły awans do 1/8 finału.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść,

0: może...
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

kiedy nasz oło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, mej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem pod

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne fakty w RMF FM. Ostrzejsze przepisy dla poprawy bezpieczeństwa na torach. Chodzi m.in. o wyższy mandat od funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. W faktach także o ustawie Lex Szarlatan, która zamiast do Sejmu trafi do konsultacji. Utwór jeden, gitarzystów dziesiątki. Na koniec o wyjątkowym muzycznym wydarzeniu w Katowicach. Nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowe na czerwonym świetle zakładają zwiększenie kompetencji Straży Ochrony Kolei, dowiedział się reporter RMF FM. Projekt ustawy zostanie przedstawiony we wtorek na najbliższym posiedzeniu rządu. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Projekt ustawy zakłada, że funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak jak policjanci, nakładać wysokie mandaty karne dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
3: Będziemy zrównywać prawo funkcjonariuszy SOK-u do funkcjonariuszy policji, tak aby mogli oni na tych samych zasadach nakładać mandaty, jeżeli dojdzie do takich sytuacji.
2: Mówił mi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Obecnie za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. Funkcjonariusze SOK-u dotychczas mogli nakładać sankcje w wysokości tylko 500 zł. To ma się właśnie zmienić. Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają także odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za to wykroczenie. Ustaliłem także, że za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
1: 4 osoby zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach śledztwa dotyczącego przemytu papierosów z Białorusi do Polski przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych.
4: Obywatela Białorusi podejrzanego o organizowanie wysyłki papierosów z Białorusi do Polski oraz udział w zorganizowanej grupie zajmującej się przemytem wyrobów tytoniowych funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Warszawie. Kolejną osobę, obywatela Polski podejrzanego kierowanie grupą przestępczą, zatrzymano na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy.
1: Jak wyjaśnia podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, obaj mężczyźni zostali już aresztowani. Kolejni dwaj członkowie szajki wpadli w Białymstoku. Zastosowano wobec nich dozór policyjny. Sejm nie zajmie się w najbliższych tygodniach rządową ustawą Lex Szarlatan i kontrpropozycją prezydenta w tej sprawie, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną i przed znachorami. W sierpniu prezydent nie podpisał ustawy, która miała umożliwić Rzecznikowi Praw Pacjenta nakładanie w takich sytuacjach kar w wysokości nawet 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Obie ustawy mają trafić teraz do szerokich konsultacji, zanim zajmie się nimi parlament. Czara goryczy się przelała, mówią przedsiębiorcy z Doliny Bobru i zapowiadają złożenie pozwu zbiorowego przeciwko firmie Tauron Ekoenergia. Po tym, gdy ruszył remont zapory plichowickiej, osady z dna zbiornika zanieczyściły rzekę. W efekcie przez całe lato obowiązuje zakaz pływania po Bobrze. Nie działają przystanie, wypożyczalnie kajaków, a w pensjonatach nie ma gości. Nie ma też obiecanej pomocy.
5: Nie możemy w nieskończoność liczyć na to, że coś się wydarzy. Wszyscy tak mamy takie poczucie, że biorą nas takie przeczekanie, zmęczenie, że sami po prostu już odpuścimy.
6: Jest pani załamana?
5: Czasami mam takie czarne myśli. Zawsze uważam, że to jest moje miejsce na ziemi, a czasami teraz mam takie wątpliwości, czy to była dobra decyzja, żeby całe swoje oszczędności, serce włożyć tutaj w to. No mam nadzieję, że to się odmieni.
1: Mówi Małgorzata Smoter-Glinda, która prowadzi agroturystykę przy samej rzece. Poszkodowani kompletują dokumenty, by wykazać przed sądem ogromne straty.
7: Są i takie fakty.
1: Muzyczne święto z okazji 161. urodzin Katowic. Na scenie na rynku stanął wczoraj zespół Jam, a przed sceną ustawiły się dziesiątki gitarzystów. I wszyscy wspólnie wykonali jeden z najpopularniejszych utworów Jamu, czyli Naiwne pytania.
8: Może nie zna po tytule, ale po treści piosenki, że ważne są tylko te chwile, także to na pewno każdy to zna.
9: Bardzo piękne przeżycie. Te uczucie, to wszystko tu jednakowo grało. No nie da się opisać.
10: Widzę wzruszenie.
9: No, bardzo wzruszony jestem.
10: I jak się grało?
11: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
1: A na katowickim rynku był reporter RMF FM Marcin Buczek. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. Przywrócono ruch pociągów po katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Maszyniści natomiast strajkowali, domagając się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej Dziewiątki w Świętokrzyskiem. A koniec tego wydania faktów będzie śpiewający. Jest szósta, zaczynamy fakty o poranku. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu przywrócony. Odbywa się po jednym z dwóch torów z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na przejeździe kolejowym do 20 km. Dziś zostaną wznowione prace na drugim z torów. Wczoraj ekipy techniczne podniosły wagony, które w środę wykoleiły się, gdy ciężarówka uderzyła w pociąg na przejeździe kolejowym. Na miejscu była dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jak wyglądały te prace naprawcze?
3: Specjaliści najpierw przenieśli lokomotywę i najbardziej uszkodzone wagony na skarpę kolejową. Później z torowiska usunięto wagony, które były w lepszym stanie. Postawiono je na torach i odholowano. Trzeba było też wymienić słupy trakcyjne oraz zamontować ponad kilometr nowej sieci trakcyjnej. Pracownicy kolei nadal pracują nad położeniem nowych torów. Uszkodzone podkłady kolejowe zastępowane są nowymi. Do tych robót wykorzystywana jest podbijarka torowa, która nie tylko ustawia szyny na podkładach, ale również utwardza teren torowiska, by zapewnić bezpieczeństwo przejazdów.
2: 12 godzin z kolei trwał wczorajszy protest maszynistów. Pociągi zwalniały przed przejazdami kolejowymi, kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Według PKP PLK w tym czasie około 700 pociągów przyjechało z opóźnieniem, a 67 zostało odwołanych. Rekordzistą Ślązak relacji Szczecin Główny - Przemyśl Główny z 335-minutowym opóźnieniem. Związkowcy tłumaczyli akcję obawami o bezpieczeństwo po środowym wypadku w Sokolnikach Suchych, w którym zginęła jedna osoba.
4: Ci ludzie z tyłu nam ufają i siadają do pociągu, nie zastanawiają się, czy dojadą do celu bezpiecznie. Oni nam ufają, oni dojadą do celu bezpiecznie i my też tego chcemy. A jak sami widzicie, nie zawsze się to udaje. I te wypadki, jakbyśmy przeanalizowali ostatnie, one ciągle progresują, tak? Każdy kolejny jest tragiczniejszy. Mamy czekać, aż cały pociąg się wywali i wszyscy zginą?
2: Mówił Sebastian Piernik ze Związku Zawodowego Maszynistów. PKP Intercity zapewnia, że w weekend pociągi powinny kursować normalnie. Kierowcy, wy musicie uważać na Krajowej Dziewiątce w Świętokrzyskiem. W Lipniku ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Kolbuszowej. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. W 25. rocznicę zamachów z 11 września w Stanach Zjednoczonych oddano hołd ofiarom oraz bohaterom, którzy ratowali życie po atakach na World Trade Center. W ceremonii w Pentagonie, gdzie samolot uderzył w zachodnie skrzydło budynku, wzięli udział prezydent Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth. Tamtego dnia wszyscy byliśmy Nowojorczykami, każdy z nas, wszyscy byliśmy Nowojorczykami, ale byliśmy też wszyscy Amerykanami, byliśmy jedną rodziną, byliśmy patriotami. Wróg mógł zniszczyć to, co zbudowały amerykańskie ręce, ale nie mógł dotknąć ducha walki, ognia i miłości w naszych wielkich amerykańskich sercach. Tak, mówił w Pentagonie Donald Trump. Musieli zmierzyć się z ćwierkaniem, skrzeczeniem lub pijaniem. W Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Wzięło w nich udział 20 zawodników. Ptasi śpiew w wykonaniu człowieka można było usłyszeć przed Pałacem Kultury i Nauki.
5: Numer popisowy to będzie Kulik Wielki. Brzmi on mniej więcej tak.
6: A jest jakiś ptak, którego się boisz?
7: Bardzo słabo gwiżdżę, więc wszystkie takie właśnie ćwierkające, wróblowate.
6: Sam oceń. To była mewa.
5: To była mewa, tak.
6: No, jakoś rozpoznałem.
2: Wczorajsze mistrzostwa musiały więc pójść śpiewająco. A z uczestnikami konkursu rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący promask.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Od 15 do nawet 17 miliardów złotych. Tyle Polska jest gotowa przeznaczyć na budowę stałej bazy dla amerykańskich wojsk w naszym kraju. Poinformował o tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi są już w fazie finałowej, a ostateczna decyzja może zapaść w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Miały zwiększyć bezpieczeństwo, kierowcy znaleźli jednak sposób, jak je omijać. Mowa o progach zwalniających, które pojawiły się na ulicy Solnej w Krakowie. To właśnie tam pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko, mające zaledwie kilka miesięcy, zostało ciężko ranne. O szczegółach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
2: Ta ulica od jakiegoś czasu

0: Zera nad Portugalią, czas na kolejny test dla biało-czerwonych. Początek meczu w Sofii o 15. Izrael to drugi najniżej notowany zespół grupy B, zajmuje aktualnie 29. miejsce w światowym rankingu. Ten rok ma jednak całkiem udany. Dobrze radził sobie w lidze europejskiej, w której w pierwszej fazie odniósł komplet 6 zwycięstw. Już teraz zapraszam na fakty sportowe o poranku, pierwsze o godzinie 8, a także na kolejne fakty RMF FM już za niecałe pół godziny przedstawię Tomasz Waryński.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Słyszę twój głos w każdym z tych dni.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców po tragedii w Sokolnikach Suchych. Nowe przepisy już w przyszłym tygodniu. W faktach informacje z polskich dróg są utrudnienia na trasie S6 w Pomorskim i na Krajowej 50 na Mazowszu. Poza tym niezwykły koncert dżemu w Katowicach z okazji 161. rocznicy powstania miasta. Jest 7, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Rządzący przygotowują nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców w związku z środową tragedią w Sokolnikach Suchych. Nowy projekt ma zostać przedstawiony już w przyszłym tygodniu. Zakłada on odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
2: Przystąpimy do pilnych prac legislacyjnych. I jako Ministerstwo Infrastruktury pracujemy nad zmianami legislacyjnymi. Oczywiście one są interdyscyplinarne. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa w ruchu dotyczą zarówno Ministerstwa Infrastruktury, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rządzący chcą, aby te nowe kary weszły jeszcze w tym roku. Zderzenie z samochodu osobowego z ciężarówką na trasie S6 w pobliżu węzła Leśnica między Skórowem a Lęborkiem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Uważajcie też na Krajowej 50 w Aleksandrowie na Mazowszu. To odcinek Wiskitki-Sochaczew. Tam przewróciła się ciężarówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Czy jazda samochodem staje się luksusem, czy przez rosnące ceny paliw i kosztów utrzymania kierowcy chętniej przesiadają się do pociągów? O to pytaliśmy wczoraj w naszej informacyjnej stacji RMF24 w cotygodniowym cyklu Twoje zdanie. Co mówili kierowcy i pasażerowie?
3: Jadę do pracy do Poznania, to przy zniżce 33% to mam albo 13 albo 19 zł. Natomiast samochodem nawet nie myślę o tym, bo myślę, że dbam o swój dobrostan. Także nawet nie przeliczam tego.
4: Czysto, wygodnie, szybko. Nie stoimy w korkach.
5: Ekonomiczne względy też przemawiają ku temu, żeby jeździć pociągiem.
4: To zależy ile osób, nie? Jak samochodem, jak mniej osób, to lepiej pociągiem. Jak więcej, to lepiej samochodem. Ale pociągiem teraz się fajnie jeździ.
1: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. 60% absolwentów szkół średnich, którzy w sierpniu przystąpili do matury poprawkowej, zdało egzamin. Takie wyniki podała wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna. Fakty na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Dzień dobry. Najwięcej maturzystów poprawiało egzamin z matematyki i to udało się prawie połowie. Matematykę w sierpniu poprawiło dokładnie 45% tych, którzy nie zdali jej w maju. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, rok temu prawie 14%. Maturzyści, którzy w sierpniu zdawali egzamin poprawkowy, komentowali, że tegoroczne wakacje w dużej mierze upłynęły im właśnie na nauce.
7: Raczej tak leciałam po wszystkim, żeby te wszystkie pewniaki sobie powtórzyć, żeby było dobrze.
6: Najwyższy odsetek absolwentów, którzy zdali tegoroczną maturę, średnio na poziomie ponad 90%, jest w liceach ogólnokształcących, a najniższy poniżej 80% w technikach.
1: To było niecodzienne muzyczne wydarzenie z okazji 161. rocznicy powstania Katowic. Wczoraj zagrał tam zespół Dżem, ale był to występ jedyny w swoim rodzaju, bo piosenkę Naiwne Pytania zespół wykonał razem z gitarzystami, którzy mimo ulewnego deszczu pojawili się przed sceną.
8: Takie wydarzenie jednak po prostu przyciąga ludzi, którzy są jakoś podobni charakter, którzy mają po prostu podobny charakter i mi się wydaje, że to jest coś takie fajne.
9: Jestem pełen uznania, leję, a wy chcecie grać.
8: No, chcemy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
10: Ostatni moment zdążyłem, także zaraz coś nastroję sobie mojego Epifona i będziemy grali.
11: Bardzo piękne przeżycie. Te uczucie, to wszystko tu jednakowo grało, no, nie da się opisać.
9: Widzę wzruszenie.
11: No, bardzo wzruszony jestem.
9: I jak się grało?
12: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
1: Na katowickim rynku był wczoraj reporter RMF FM Marcin Buczek, a u nas kolejne fakty za pół godziny. Zapraszam o 7.30.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek, zapraszam nowe dziewczyny. Nie potrafię gadać z

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Problemy z przejazdem na S5 na Dolnym Śląsku w rejonie węzła Krniczno. Ciężarówka uderzyła w oznakowanie prac drogowych. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Poznania. O poranku ruch wahadłowy na Krajowej 9 w miejscowości Lipnik w Świętokrzyskiem. To jest odcinek Opatów-Kolbuszowa. Auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką. Bieszczadzki Park Narodowy podsumował wakacje. Co wynika ze statystyk, o tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: O niemal 15% mniej turystów weszło do Bieszczadzkiego Parku Narodowego w lipcu, mniej w porównaniu z lipcem zeszłego roku. Sierpień był pod tym względem słabszy od zeszłorocznego o niespełna 13%. Mniej turystów to mniej pieniędzy w kasie parku, który musi zarobić na utrzymanie szlaków, w tym tak zwanych schodów na Tarnicę, najbardziej oblegany szczyt, na który weszło tego lata ponad 87 tysięcy turystów. Zapewne niebawem pojawią się kolejni, bo przed nami jesień i piękne kolory drzew, a żeby sprawdzić, czy już jest złoto, wystarczy zerkać na obraz z kamer na stronie parku.
1: W Krakowie sobotni poranek pochmurny i deszczowy, no a to oznacza, jak mówią grzybiarze, że za kilka dni w lasach, miejmy nadzieję, zaroi się od borowików i podgrzybków.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Powinno jakieś specjalne posiedzenie Sejmu zostać zwołane, takie może zamknięte, ale jednak dla was, przynajmniej, że taka informacja polityków była czytelna.
0: Mam doświadczenie takie z zamkniętymi posiedzeniami zwoływanymi, w tym i także za poprzedniej władzy, że one służą raczej temu, że jak się nie ma nic do powiedzenia, to się robi zamknięte posiedzenie, wtedy jest, można stworzyć atmosferę, że coś tam super ważnego padło. Ale nie pamiętam takiego posiedzenia, na którym być może przed wybuchem wojny w Ukrainie faktycznie to wtedy byłoby, te informacje były istotne i faktycznie się potwierdziły. Ale było też wiele takich posiedzeń, które służyły właśnie ukryciu tego, że chcemy zrobić atmosferę zagrożenia, ale nie mamy konkretów.
1: To wszystko jest ściema, za przeproszeniem, no bo wczoraj prezydent też, właściwie jego człowiek, szef kancelarii, apelował, żeby prezydent też taką wiedzę dostał. Chyba odzewu nie ma, więc na razie pewnie nie dostał. No to może premier i jego ministrowie gdzieś tam straszą po to, żeby efekt takiej tak zwanej flagi wywołać. Jak jest strach, to wtedy ludzie wokół rządu się
0: skupiają. Ja bardzo bym chciał, żeby to wszystko była ściema, ale też wydaje się, że to zagrożenie wobec słabnącej Rosji tak naprawdę, która jest coraz bardziej zdesperowana i chce mieć taki trochę last shot, ostatnią szansę na zaatakowanie, sprowokowanie, przetestowanie Zachodu po to, żeby jakoś na własnych warunkach móc tą wojnę zakończyć. Wydaje się być realna, także to jest potwierdzane nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby, media, które donoszą, więc jakieś zagrożenie jest. Chodzi tylko o to, że premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie słysząc coś takiego mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
1: To mówi Maciej Konieczny, Partia Razem, Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, doktor do nas, panie pośle. Rozmawialiśmy o tym, że premier mówił i minister Siemoniak również o takim jakimś bardzo dużym zagrożeniu w najbliższym czasie ze strony chyba Rosji, tak? Dla wschodniej flanki NATO i Polski. I tutaj pytałem, czy my Polacy może powinniśmy taką wiedzę od premiera dostać wszyscy, albo przynajmniej wy posłowie na jakimś zamkniętym posiedzeniu. No i prezydent też wczoraj jego ludzie apelowali, żeby coś prezydent wiedział, chyba na razie nic.
2: Pierwszy pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym. I o nich, tak powiem, szczególnie szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
1: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
2: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani. To nie są tylko fundusze SAFE, 150 miliardów, 150 miliardów złotych, naprawdę 180 miliardów.
1: No wczoraj premier też się chwalił, ale też, tak, ale niedźwiedzie też, między innymi. My Polacy, nie wiem, jakby coś złego się stało, powinniśmy wiedzieć, jak się nawet zachować. Wczoraj Mateusz Morawiecki, czyli były premier, apelował i mówił tak, siły polityczne muszą wiedzieć, jaki jest poziom gotowości wojska i służb, czy wzmocniono ochronę granic, czy państwo jest przygotowane na prowokacje, sabotaż, cyberataki.
2: To pan Morawiecki był premierem 8 lat, nie wiedział, jak się przygotować na ataki, jak się przygotować na sabotaż. To jest oczywiste. Widzimy za informacje i znamy te przypadki, które dzieją się w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w fabryce komponentów dronowych, WB Group i tak dalej. Mamy pełną sytuację i mamy pełny ogląd sytuacji i NATO z nami we wszystkich działaniach współpracuje. Co więcej, pracujemy nad nową perspektywą finansową po 2028. Mamy nowy Europejski Fundusz Konkurencyjności, 131 miliardów euro. Mamy instrument łączący Europę 18 miliardów na mobilność wojskową. Trwają w tej chwili regulacje w Parlamencie Europejskim. Jedną z nich prowadzę na temat mobilności wojskowej, które zamierzają wejść w przyszłym roku i wejdą w przyszłym roku i dotyczą tego, żeby transport, przemieszczanie się wojska, sprzętu było maksymalnie
1: natychmiastowe. Tak. No to jeszcze jedno pytanie, bo tutaj pana jeszcze nie było. Mówiliśmy o tym, że być może specjalne posiedzenie Sejmu, takie przynajmniej zamknięte, ale dla was informacja powinna być.
2: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur przekazywania informacji szefom partii,
1: na razie
2: przewodniczących.
1: Mówi, że nie ma informacji prezydent i dlatego nawet nie wie, czy powinien
2: zwołać. Który minister mówi?
1: Boguski.
2: Że czeka pan minister Boguski wielu rzeczy, panie redaktorze, nie ma. Jest po prostu symbolem bezradności, a w tej chwili zakłopotania dla swojego środowiska politycznego, forsując lobbystyczną ustawę, która była przygotowana w fazie prezydenckim, a później zonda poprawki, za które osobiście odpowiadam.
1: No to

0: kończymy ten, znaczy inaczej, zawieszamy ten temat, wrócimy w internecie. Jeszcze zapytam w tej części dużej radiowej o to, co może się dziać wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo szef BBN-u wczoraj napisał, że w związku z informacjami na razie medialnymi o możliwych działaniach formacji podległych MSW wobec Trybunału skierowałem do MSW pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia, jeżeli takie działania są planowane. Prezydent oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia. Zapytam, jakie są plany władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego, czy może dojść jakiegoś, nie wiem, siłowego wejścia, bo niektórzy politycy tak mówią. Opozycja.
1: No, to nie jest chyba oczekiwanie władzy, tylko oczekiwanie obywateli. No, od 10 lat Trybunał jest niszczony i jest źródłem problemów i przykładem jaskrawych patologii, a nie służy obywatelom jako rozstrzygający w kwestiach zgodności ustaw z konstytucją, czy rozpatrujący skargi konstytucyjne. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, każda kadencja ma prawo wybrać swoich sędziów. Ta kadencja również wybrała odpowiednią ilość na wakujące stanowiska. Niedługo zaczyna się również kadencja pana sędziego doktora Macieja Berka. I widzę te fikołki, które wykonuje Bogucki i jego ludzie w kancelarii. Wybór i czwórki dotychczas, od której nie przyjął prezydent ślubowania, jak i pana doktora Macieja Berka, był prawidłowy.
0: To jeszcze 20 sekund.
1: A prezydent
0: zostało,
1: nie ma.
2: No, prezydent, ja bym chętnie się wypowiedział, mam wrażenie, tak, że
1: prezydent nie ma żadnej roli w tym procesie.
2: Ludzie oczekiwali uniezależnienia od politycznienia wymiaru sprawiedliwości. Wybór prawej ręki Donalda Tuska, doktora Berka do Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistą hipokryzją, którą ludzie widzą, tak, że to jest pewien poziom cynizmu politycznego, na którym zawsze wygrają najbardziej szemrane typy. Obiecano, że nie będzie ręcznego sterowania Trybunałem. Premier Donald Tusk dumnie stwierdza, że jego prawa ręka zostanie wysłana, żeby czynić jego wolę w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to oczywista hipokryzja i złamanie tych obietnic, o które ludzie walczyli, chcąc faktycznie odpolitycznić wymiar sprawiedliwości.
1: Może pozostałej czwórki odnieść, bo jakoś nie
0: odniesiemy się do tego, ale w internecie
1: nie słyszę
0: panowie Michał Szczerba,
1: Koalicja
0: Obywatelska i Maciej Konieczny, Partia Razem. Wracamy do tematu za moment w RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Dziękuję.
3: Dziękujemy. Program Sprawdzam trwa. Krzysztof Ziemiec rozmawia ze swoimi gośćmi w internecie, a na antenę RMF FM fakty wracają o 9:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Deszczu, zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Polskie państwo powinno szkolić ludzi i działać na rzecz wzmacniania obrony cywilnej, jeśli zagrożenie jest realne, podkreśla Maciej Konieczny, poseł partii Razem, w programie Sprawdzam na antenie RMF FM. Dozór elektroniczny zamiast pobytu w więzieniu dla większej liczby skazanych. Sejm zajmie się projektem w przyszłym tygodniu. A w faktach sportowych RMF FM siatkówka, żużel, piłka nożna i lekkoatletyka. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, obrony cywilnej, przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
2: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Do tego tematu odniósł się także drugi gość Krzysztofa Ziemca, europoseł KO Michał Szczerba.
3: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
4: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
3: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
1: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem rozszerzającym możliwość dozoru elektronicznego. Chodzi o osoby skazane na mniej niż 3 lata więzienia. Jeśli projekt wszedłby w życie, większa liczba skazanych będzie mogła odbywać część kary poza zakładem karnym. System obowiązuje od 2009 roku. Od tego czasu objęto nim ponad 223 tysiące osób.
5: Świat muzyki w faktach RMF FM.
1: Ponad 100 godzin nagrań zespołu Oasis trafi na aukcję. Stanie się tak mimo sprzeciwu członków słynnego brytyjskiego zespołu.
6: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73 kasety analogowe oraz 3 minidyski. Znajdują się na nich niepublikowane nagrania z koncertów, próby, ale przede wszystkim prywatne, niezwykle szczere rozmowy między braćmi Noelem i Liamem Gallagherami, którzy stanowią trzon Oasis. Choć zespół sprzeciwia się sprzedaży materiałów i kwestionuje prawo do ich rozpowszechniania, dom aukcyjny szacuje, że kolekcja może osiągnąć cenę nawet 1 600 000 funtów.
1: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Kilkunastu artystów z Polski, Europy i Azji namaluje serię graffiti na murach aresztu śledczego w Szczecinie. I jak zaznaczają, nie będą to bazgroły, a sztuka.
7: Będzie praca nawiązywała tutaj do miejsca, na którym będziemy malować, czyli do aresztu śledczego w Szczecinie. Motywy popartowe, w takiej stylistyce się poruszam.
8: Jakaś kolorystyka konkretna?
7: Tutaj będę bazować raczej na turkusach i czerwieniach. Kontrast taki dosyć mocny będzie, ale to właśnie odnośnie wolności i jakby jej ograniczeniu.
8: Przyda się tutaj trochę koloru.
7: Jak najbardziej. Mury nie świecą kolorami, są szare, także myślę, że wspólnymi siłami damy więcej życia w tej okolicy na pewno.
1: Z artystą rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Street View Art Meeting w Szczecinie potrwa do niedzielnego popołudnia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
9: Biało-czerwoni siatkarze wracają na parkiet. Dziś drugi mecz Polaków na Mistrzostwach Europy. Tym razem trzeba powalczyć w fazie grupowej z Izraelem.
10: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Ale w dalszym ciągu zdecydowanie akcent jest na nas i na naszą jakość gry.
9: Tak mówił asystent Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski. Siatkarze do akcji ruszą o 15:00. Wczoraj w naszej grupie bez niespodzianek Bułgaria wygrała z Portugalią, Ukraina z Macedonią Północną. Emocje także dla fanów żużla. Cykl Speedway Grand Prix i walka o Mistrzostwo Świata wkraczają w decydującą fazę. Dziś w duńskim Vojens Sprint, a wieczorem zasadnicze zawody. Dwie okazje, by poprawić dorobek punktowy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik, ale rywale są naprawdę blisko.
11: Oprócz tego Brady'ego, który wysoko postawił poprzeczkę w zeszłym roku, dołączył Robert Lambert i on też jest mocno głodny sukcesu, mocno na pewno będzie naciskał do samego końca. Czeka nas na pewno interesujący wieczór.
9: Tak mówił Rafał Lewicki z Eurosportu. Brady Kerc traci do Zmarzlika 4 punkty w klasyfikacji generalnej, Robert Lambert 10. W piłkarskiej ekstraklasie wczoraj zwycięstwa gospodarzy. Raków wygrał z Motorem, Wisła pokonała Jagiellonię. No a w Budapeszcie trwają zawody lekkoatletyczne Ultimate Championship. Impreza kończy sezon, startują w niej najlepsi z najlepszych. Szóste miejsca zajęli wczoraj młodzież Paweł Fajdek i Maria Rzodzik w skoku wzwyż. Siódma w biegu na 100 metrów przez płotki była Pia Skrzyszowska i wywalczyła minimum na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata.
12: Cały sezon oceniam na najwyżej jak się da. Był bardzo udany, nie mam sobie nic do zarzucenia, więc bardzo się cieszę, że na takim wysokim poziomie kończę sezon.
9: No a do finału biegu na 400 metrów nie zdołała awansować Natalia Bukowiecka.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: W magazynie broni w Bułgarii w nocy z piątku na sobotę doszło tam do eksplozji i pożaru. Nie ma informacji o ofiarach. Obiekt należy do firmy, w której magazyny były już wcześniej celem podobnych zdarzeń. Bułgarska prokuratura wiązała je w przeszłości z działalnością rosyjskich agentów. W kalendarzu sobota, 12 września, ruszył sezon na grzyby. W lasach o tej porze roku królują borowiki czy podgrzybki. Leśnicy apelują, by podczas wycieczek do lasu zwracać uwagę na to, gdzie się poruszamy. Zgubić się jest bardzo łatwo, podkreślają.
2: Mamy technologię, która już wspiera nas, bo możemy, każdy z nas może pobrać sobie aplikację mobilne Bagdanek o lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. A to cenna wiedza, ponieważ co roku strażnicy leśni wraz z policją, znajdują osoby zaginione.
1: Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Trudne warunki na szlakach w Bieszczadach, widzialność ogranicza mgła, jest ślisko i deszczowo. W ciągu dnia opady mają jednak stopniowo zanikać, wybierając się w góry. Warto natomiast pamiętać, że zmrok zapada już coraz szybciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Na początek poranna akcja ratunkowa w Zatoce Gdańskiej. Pomocy potrzebowało dwóch mężczyzn. W faktach również pytanie, czy Polacy powinni poznać informacje, które szef CIA przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi. Posłuchajcie, jak do tego tematu odnieśli się rozmówcy Krzysztofa Ziemca w programie Sprawdzam w RMF FM. A na koniec zajrzymy do Poleskiego Parku Narodowego. Dwóch mężczyzn potrzebowało pomocy na wodach Zatoki Gdańskiej. Rano nie byli w stanie wrócić na brzeg z ruin torpedowni na wysokości gdyńskich Babich Dołów. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak oni się tam znaleźli?
2: Do torpedowni dopłynęli na tak zwanych dmuchanych akcesoriach plażowych, między innymi na dmuchanym kole. Problem pojawił się, kiedy chcieli wrócić na brzeg. Byli już na tyle wychłodzeni, że nie byli w stanie bezpiecznie tego zrobić. Na pomoc ruszyła załoga Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Ratownicy zabrali obu mężczyzn na łódź i przetransportowali na plażę, gdzie czekała już karetka. Po ogrzaniu i udzieleniu pierwszej pomocy nie było potrzeby zabierania ich do szpitala. Obaj pozostali na miejscu. Ratownicy przestrzegają, dmuchane koła czy materace nie służą do wypływania na otwarte wody, gdzie wiatr i zimna woda mogą bardzo szybko doprowadzić do wychłodzenia.
1: Zagrożenie naszego bezpieczeństwa jest realne, mówią zgodnie goście programu Sprawdzam, ale różnią się co do reakcji rządu na informacje, jakie premier miał dostać od szefa CIA. W studiu autor rozmowy Krzysztof Ziemiec. Witamy ponownie,
3: jestem,
1: Krzysztofie.
3: Witam.
1: Pytałeś, czy my wszyscy nie powinniśmy tej wiedzy, którą dostał premier, poznać. Co mówili goście?
3: Maciej Konieczny z partii Razem uważa, że premier, mówiąc od jakiegoś czasu zresztą o zagrożeniach w sposób mało konkretny, wywołuje tylko atmosferę strachu. Bo skoro coś tam grozi, mówi poseł, to państwo musi być bardziej aktywne, a takich działań jego zdaniem nie ma.
4: Premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie, słysząc coś takiego, mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
3: Dlatego pytam i chyba to pytanie zasadne, czy powinno się zwołać na przykład specjalne, zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym chociaż posłowie poznaliby szczegóły tego raportu CIA. Przedstawiciel partii Razem uważa, że z takich posiedzeń poza aurą tajemniczości nic nie wynika, a drugi gość programu Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odsyła, ale do prezydenta.
5: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur.
3: Dodam, że o wysłanie tego raportu CIA, o którym mówimy na biurku prezydenta, apelował wczoraj szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
1: Prezydent Donald Trump jest już w Irlandii, spędzi tam 2 dni. W planie ma m.in. pobyt w ośrodku golfowym. Irlandzka prasa pisze, że amerykański przywódca będzie chciał wykorzystać wizytę do przekonania Irlandii, aby kupowała amerykański skroplony gaz ziemny. W wizycie towarzyszyć mają protesty, m.in. w centrum Dublina. Nad bezpieczeństwem prezydenta USA czuwa około 4000 funkcjonariuszy, zarówno irlandzkich, jak i amerykańskich.
6: Cuda natury w faktach RMF FM.
1: Do Francji, Hiszpanii i Włoch wyruszą niebawem żurawie żyjące w Poleskim Parku Narodowym. Polesie jest dla tych ptaków punktem przesiadkowym.
7: Tutaj zatrzymują się żurawie lecące z północy.
8: Tak, dokładnie tak jest. Te, które lecą z północy, mogą się tutaj wyprostować swoje skrzydła, posilić i lecą potem dalej w kierunku na południe.
7: Razem z tutejszymi.
8: Tak też bywa, razem z tutejszymi, chociaż tak naprawdę ten szlak tutaj się troszeczkę rozpościera i nie wszystkie lecą razem w jednym kierunku.
1: Usłyszał reporter Dominik Smaga od Grzegorza Łukaszuka, dyrektora Poleskiego Parku Narodowego. Żurawie, podobnie jak bociany, wykorzystują do latania tak zwane kominy termiczne. Pierwsze odloty rozpoczynają się już na przełomie sierpnia i września, a ich szczyt przypada około 20 września. A jutro o świcie na Polesiu zacznie się coroczne liczenie żurawi. W faktach o 11:00 Katowice w roli głównej.
9: Katowice, czy dają się lubić? Na razie to tu jest dużo remontu.
1: Miasto świętuje kolejną rocznicę nadania praw miejskich. Szczegóły za niecałą godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: babu.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, mej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem.

ciepłym startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magzes.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM. W samo południe jest z nami Tomasz Weryński.
2: Zaczynamy od województwa śląskiego. Tam poważne utrudnienie na autostradzie A4. Mamy sporo informacji dla kierowców. Nowe narzędzie dla Służby Ochrony Państwa. Mobilny system rozpozna tablice i pomoże chronić najważniejsze osoby w państwie. W faktach również głos z Ukrainy. Wołodymyr Zełenski jest gotowy, żeby spotkać się z Władimirem Putinem. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na śląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Strzelce Opolskie Łany. Na wysokości miejscowości Chechło spodziewajcie się problemów z przejazdem. Do wypadku doszło na lewym pasie w stronę Katowic. Dodatkowo jest on remontowany, tworzą się tam kilkukilometrowe korki, ostrzegacie na gorącą linię RMF FM. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę. Mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych zamierza kupić Służba Ochrony Państwa. Będzie wspomagał funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich VIP-ów poruszających się w kolumnach. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Zasada.
3: System składa się z kamer oraz urządzeń elektronicznych. Mają być montowane w samochodzie zabezpieczenia. Kamery będą filmować tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się w pobliżu limuzyny z VIP-em, a komputery mają analizować te dane. Chodzi o sprawdzenie, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy jakiś pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, a także zdjęcia związane z wykryciem tego pojazdu w przeszłości.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Deutsche Welle zadeklarował, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem. Zdaniem prezydenta Ukrainy do rozmów mogłoby dojść podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na tym spotkaniu.
4: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Grzybiarze, którzy od rana przeczesują bory tucholskie, wracają już z pełnymi koszykami. W lasach są podgrzybki, borowiki i wciąż można znaleźć gdzieniegdzie kurki.
5: Wrzesień, październik to jest typowe takie prawdziwe grzybobranie, a że leżymy w borach tucholskich, mamy przed sobą jezioro, 300 kilometrów ścieżek rowerowych, przepiękne tereny, cisza, głusza.
2: Mówił Henryk Soszko, właściciel ośrodka wypoczynkowego w Drzewiczu. No, nie da się ukryć, w pogodzie już bardziej jesień niż lato, mówił w internetowym radiu RMF24 Przemysław Makrewicz z IMGW.
6: Noce chłodne z coraz częściej pojawiającymi się silnymi zamgleniami i mgłami, to też taki wskaźnik tego, że jesień jednak jest już blisko i w tych najbliższych dniach, a nie chcę tutaj wykraczać poza te prognozy, ponad tydzień nie zabraknie przelotnych opadów, nie zabraknie chmur, ale chwile słoneczne też będą, no i przy tym ta temperatura taka nieszczególnie wygórowana.
2: No a przypomnijmy, że początek kalendarzowej jesieni 23 września.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nie, żebym sprawdzał naszych meteorologów, ale rzuciłem...

0: Barek, Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM najważniejsze wiadomości ma dla nas Tomasz Weryński.
2: Informacje ważne dla kierowców na początek. Są problemy na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 w pobliżu węzła w Arlubie. Lex Szarlatan poczeka, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm odłożył pracę nad ustawą rządu i propozycją prezydenta. W faktach sprawdzimy dzisiejszy zestaw w piłkarskiej ekstraklasie, a na koniec odwiedzimy miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Kolizja dwóch ciężarówek i samochodu osobowego na autostradzie A1 w pobliżu węzła w Arlubie w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku, gdzie prowadzone są roboty drogowe, zablokowany został jeden pas w kierunku Łodzi. Na węźle w Arlubie wytyczono objazd drogą krajową 91. Sejm nie zajmie się w najbliższych tygodniach rządową ustawą Lex Szarlatan i kontrpropozycją prezydenta w tej sprawie, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego możemy się spodziewać?
3: Na razie do szerokich i dokładnych konsultacji trafią dwie ustawy. Pierwsza rządowa, której w sierpniu nie podpisał prezydent, miała ona umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie kar na pseudomedyków w wysokości nawet do miliona złotych. Karol Nawrocki zaproponował wtedy nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa, określanego jako nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to w przypadku śmierci pacjenta mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Zanim parlament zajmie się tymi ustawami, obie mają być dokładnie omówione, a to może potrwać, jak ustaliłem, nawet kilkanaście tygodni. O ponadpolityczną zgodę w tej sprawie apelują cały czas do parlamentarzystów medycy i tłumaczą, że cel tych zmian to lepsza ochrona polskich pacjentów.
2: Mecz Śląska-Wrocław z Koroną Kielce otworzy dziś emocje w piłkarskiej ekstraklasie. Początek za 45 minut. Śląsk zagra bez kontuzjowanego lidera i kapitana Piotra Samca-Talara. Najwięcej emocji budzi jednak inne spotkanie. O 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się z Lechem Poznań.
4: Ciężko se gra przeciwko nim, bo jest widać, że tak w tej ofensywie szczególnie to wygląda, że się bawią futbolem tych chłopacy, a potrzebujemy tutaj stworzyć takie ciężkie warunki do grania temu Lechu i wykorzystać to, że gramy w domu, że mamy komplet kibiców tutaj. Chcemy zagrać ten nasz mecz na naszych warunkach z dobrą energią.
2: Mówił trener Górnika Michał Gasparik. Wieczorem w Lubinie Zagłębie podejmie GKS Katowice. W Krakowie można przetestować swoje umiejętności w miasteczku bezpiecznej jazdy przygotowanym przez Zarząd Dróg w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
5: Możemy na symulatorach i nie tylko, jak również na żywo jeżdżąc samochodami, zaobserwować, jak się zachowuje samochód przy hamowaniu awaryjnym z różnych prędkości. Mamy również samochody podstawione, gdzie hamujemy z ominięciem przeszkody. Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doświadczyć, doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść. Warto skorzystać z symulatorów, na przykład symulatora uderzenia, gdzie słyszymy od uczestników już po zjeździe, że są to prędkości 20, 30, 50, nawet słyszeliśmy 90 na godzinę dzisiaj, a to jest prędkość rzędu 7, 8, 9 na godzinę. Plus symulator dachowania, oczywiście w wersji takiej soft, bardzo powoli to auto się obraca, ale jednak można doświadczyć tego, co by się stało, gdyby się kręciło szybciej, to już jest dość agresywny.
2: Mówił Marcin Gerlach, jeden z instruktorów miasteczka bezpiecznej jazdy. Miasteczko działać będzie do godziny 17 przy Alei Pokoju w Krakowie. Ode mnie to już wszystko. Tomasz Weryński, kłaniam się. W faktach za godzinę spotka się z wami Katarzyna Podraza. Ja dziękuję i do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tej ostatniej informacji w faktach życzymy, żeby takie przeżycia wypadkowe kierowców...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: czasu może.
1: Czy tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Jest z nami Katarzyna Podraza, witamy.
2: Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od wielkich siatkarskich emocji. Sofii biało-czerwoni rozpoczynają pojedynek z Izraelem. Potem pożar w magazynach bułgarskiego koncernu zbrojeniowego. Śledczy sprawdzają możliwą rosyjską dywersję. W faktach także powrót Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. To jedyna taka uczelnia w Polsce.
3: Nigdy cię nie zawiodę! Ojczyzno!
2: Biało-czerwoni siatkarze rozpoczynają drugi mecz Mistrzostw Europy. W czwartek pokonaliśmy 3-0 Portugalię. Teraz naszym rywalem jest Izrael. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM z nami w
4: czwartek. Dzień dobry,
2: Patryku. Plan na to spotkanie chyba podobny.
4: No nie ma co ukrywać, jesteśmy zdecydowanym faworytem, choć w sztabie kadry panuje takie przekonanie, że Izrael jest odrobinkę lepszy od Portugalii. Natomiast ciągle mówimy o drużynie o zdecydowanie mniejszym potencjale od biało-czerwonych. Zatem w teorii wygrywamy 3-0 i można będzie iść do szatni. No, zobaczymy oczywiście, co pokaże sportowa praktyka. Dla naszego sztabu istotny będzie mecz zaplanowany w Sofii na 18 i na pewno no, będzie to wszystko uważnie obserwowane. Bułgaria zagra tam z Ukrainą i to rywale, z którymi zagramy za kilka dni. Nasi najmocniejsi przeciwnicy w tej właśnie trwającej fazie grupowej Mistrzostw Europy.
2: Dziękujemy Patrykowi. Z nim połączymy się w kolejnych faktach, a za Polaków trzymamy kciuki. Bułgarskim strażakom udało się opanować pożar w magazynach broni w wiosce Careva Livada w środkowej części kraju. Ogień nie przestał przenosić się z jednej hali na drugą. W nocy w magazynach koncernu zbrojeniowego Emco doszło do wybuchu i pożaru. Koncernem Emco kieruje bułgarski handlarz bronią Emilian Gebrew. W ubiegłym miesiącu doszło do wybuchu w innym zakładzie należącym do tej firmy. Prokuratura bada, czy miała tam miejsce rosyjska dywersja. Dziennikarze dopytywali ministra spraw wewnętrznych Bułgarii, jak to się dzieje, że doszło do dwóch podobnych zdarzeń w odstępie kilku tygodni. Nie potrafię tego wyjaśnić. Śledztwo w sprawie pierwszego incydentu wciąż trwa, jest bardzo zaawansowane. Brane są pod uwagę wszystkie scenariusze. Podobne podejście będzie i teraz, mówił minister Iwan Demerdziew. Dwa lata temu Bułgaria wydała nakaz aresztowania 6 obywateli Rosji oskarżonych o udział w zniszczeniu magazynów Emco, w których przechowywano amunicję przeznaczoną na eksport do Ukrainy i Gruzji. Teraz mamy informacje z ostatniej chwili. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali właśnie na telefony komórkowe ostrzeżenie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o trwający rosyjski atak na Ukrainę. W polskiej przestrzeni operuje nasze lotnictwo. Jutro Szwedzi wybiorą nowy parlament. O władzę rywalizuje centroprawicowy blok premiera Ulfa Kristerssona z centrolewicową opozycją. Sondaże dają przewagę lewicy, która może liczyć na mniej więcej 51% poparcia. Kristersson przekonuje, że jego rząd poprawił sytuację gospodarczą, ograniczył przestępczość i liczbę wniosków azylowych. Jeśli teraz czytasz gazety w Europie, już nie piszą o sytuacji w Szwecji w kontekście wojen, gangów czy tego typu spraw. Piszą o odnoszących sukcesy szwedzkich firmach. Piszą o udanym szwedzkim członkostwie w NATO. Piszą o bardzo silnej szwedzkiej bazie przemysłu obronnego, która teraz pomaga wszystkim sojusznikom NATO wzmacniać nasze wspólne możliwości. Jutro lokale wyborcze czynne będą od 8 do 20, ale wielu Szwedów skorzystało już z możliwości oddania głosów przed terminem.
5: Tym żyje Łódź.
2: Było ślubowanie, wzruszenie, duma, gratulacje i uroczysta defilada. Tak po ćwierć wieku Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. To jest jedyna w Polsce wojskowa uczelnia medyczna. Dziś na oficerów promowano 112 żołnierzy WAM. Na uroczystości była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Nigdy cię nie zawiodę! Ojczyzno!
6: Czym będzie nowa Wojskowa Akademia Medyczna? Będzie w pierwszej kolejności uczelnią, która pamięta. Nie zaczynamy bowiem od zera. Dziedziczymy bogatą, wielowiekową historię Wojskowej Służby Zdrowia i Wojskowego Szkolnictwa Wojskowego.
7: Kochana, jestem taka dumna. Mam tutaj 3 żołnierzy dzisiaj. Syna, wnuka i wnuczkę.
8: Duma nas rozpiera, że kobiety nie dość, że świetnie sobie dają radę, to jeszcze są w większości liczebnie. No i możemy to reprezentować, że w Wojsku Polskim świetnie sobie dajemy radę, zarówno jako lekarze, jak i oficerowie.
2: W pierwszym roku działalności odtworzonej uczelni kształceni będą ratownicy medyczni. Przewidziano dla nich 50 miejsc. Odliczamy już czas do kolejnych faktów RMF FM. Zabierzemy Was w miejsce pełne kulinarnych inspiracji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jeden jest, a drugiego zaraz nie będzie. Daniel Dyk, dzięki. I nie ma.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM jest 16. Katarzyna Podradza.
2: Zapraszam. Znów alerty RCB dla Lubelskiego i Podkarpacia w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. W powietrzu operuje polski śmigłowiec. O uwagę prosimy kierowców na Podkarpaciu i Mazowszu. Tam problemy z przejazdem. Polscy siatkarze w starciu z Izraelem. Posłuchajcie, jak sobie radzą. Rosja atakuje zachodnią część Ukrainy. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia trafił alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co dzieje się teraz przy polskiej granicy?
3: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o poderwaniu śmigłowca, który monitoruje sytuację przy naszej wschodniej granicy i zapewnia jej bezpieczeństwo. Dodatkowo w gotowości są także inne siły i systemy obrony powietrznej. W bazie na razie pozostaje dyżurna para myśliwców. Zgodnie z komunikatem Rosjanie atakują zachodnią część Ukrainy dronami. RCB prosi mieszkańców terenów przygranicznych o czujność i śledzenie kolejnych komunikatów.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 19 w Komborni między Domaradzem i miejscem piastowym na Podkarpaciu. Dachował tam samochód osobowy. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Ostrzegamy zmotoryzowanych na Mazowszu. Zablokowana Krajowa 50 w Aleksandrowie między Wiskitkami i Sochaczewem. Przewróciła się tam ciężarówka. Trzeba korzystać z objazdów. Jednostronny mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy prowadzimy z Izraelem już 2-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach.
4: Jestem.
2: Patryku, biało-czerwoni na parkiecie dziś bardzo pewni siebie.
4: No, presja ze strony rywala póki co niewielka, nasza przewaga właściwie w każdym elemencie za to bardzo widoczna, zatem można grać na luzie. Trener Nikola Grbicz mocno rotuje składem, można sobie na to pozwolić. Pierwszego seta wygraliśmy do 16, drugiego do 17, no całkowicie kontrolujemy wydarzenia na parkiecie i trudno sobie wyobrazić, by trzeci set, który przed chwilą się rozpoczął, miał mieć jakiś zdecydowanie inny przebieg, zatem na razie wydaje się, że to jest taki mecz do zaliczenia i na razie dokładnie tak grają Polacy. Teraz w tym trzecim secie jak na razie remis 3-3.
2: Dziękujemy za relację Patryka. Usłyszycie także w kolejnych faktach, a my trzymamy kciuki za Polaków. Brady Kerc dogonił Bartosza Zmarzlika w klasyfikacji generalnej cyklu żużlowej Grand Prix. Austrialiczyk wygrał w duńskim Vojens Sprint. Zmarzlik dodatkowych punktów nie zarobił, zatem w klasyfikacji generalnej Zmarzlik i Kerc mają identyczną liczbę punktów. O 19 na duńskim torze klasyczne zawody Speedway Grand Prix. Będziemy trzymać kciuki za Zmarzlika.
5: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
2: Jak jeść zdrowo i smacznie? Tego można dowiedzieć się podczas Małopolskich Targów Żywności, które zorganizowano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W programie imprezy pokazy kulinarne, którym przyglądał się nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Co tutaj czuć wyjątkowego? Serki z grilla, na ostro, na słodko, do wyboru, do koloru.
7: Nasi wystawcy tryskają energią, częstują. Mamy tutaj miody, sery, mąki, oleje tłuszcze. Jest mnóstwo wystawców, którzy prezentują swoją żywność, taką, która jest naturalna, nie zawiera niezdrowych konserwantów. Zainteresowani mogą skosztować produktów, którymi częstują nasi wystawcy. Są też chleby na przykład. Mamy tutaj też pokazy kulinarne. Przez cały czas można się też dowiedzieć czegoś na temat tego, w jaki sposób się odżywiać, jak wybierać tą żywność i czym ta żywność właśnie tradycyjna, regionalna się różni.
2: Dodaję Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego. Małopolskie Targi Żywności będziecie mogli odwiedzić także jutro od 10 do 16. A w kolejnych faktach o 17 przypomnimy Wam, jak odpowiednio przygotować się do grzybobrania. Sezon na leśne skarby już się rozpoczął. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No, wybrałbym się na grzyby, ale ja to mam.

na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Nas to ponownie przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Są utrudnienia na Krajowej 92. Potem incydent z małym samolotem na Podhalu. Powiemy też o wielkim siatkarskim sukcesie Polaków. Biało-czerwoni pokonali w Sofii Izrael. Planujecie grzybobranie? Posłuchajcie, jak się przygotować.
3: Warto mieć mapę, nawet w trybie offline.
2: Jedna osoba zginęła w zderzeniu motocykla z kamperem na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Do wypadku doszło w Bolewicach. To odcinek Trzciel-Lwówek. Droga jest zablokowana. Niebezpieczny incydent podczas pokazów lotniczych w Czarnej Górze w powiecie tatrzańskim. W wyniku silnego podmuchu wiatru podczas podchodzenia do lądowania niewielki, stylizowany na zabytkową maszynę samolot zahaczył o zaparkowane samochody. Pilotowi udało się wylądować. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzonych zostało kilka aut i samolot. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy w swoim drugim meczu pokonali Izrael 3-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Znowu
4: jestem?
2: W faktach, Patryku. Tego pojedynku nie będziemy raczej długo wspominać.
4: No ani kibica, ani myślę sztab naszej kadry nie będzie raczej do tego wracał. Szybkie spotkanie, pewne zwycięstwo, sporo rotacji w naszym składzie. Chyba tylko Bartłomiej Lemański nie wszedł dziś na parkiet. No gdy grasz ze słabszym rywalem, musisz po prostu na parkiecie robić swoje i też oszczędzać siły na te trudniejsze czekające nas jeszcze wyzwania. Trudno też wyciągać wnioski po takim spotkaniu, bo Izrael to po prostu no, bardzo przeciętny rywal. Jutro zagramy jeszcze z Macedonią Północną, no później poprzeczka zacznie wędrować już wyżej.
2: Dziękujemy Patrykowi, a do tego wygranego przez Polaków pojedynku wrócimy w wieczornych faktach sportowych o 19:00. Słuchacie faktów RMF FM. Chińskie zdjęcia satelitarne mogły pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataku, w którym w lipcu zginęli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Jordanii. To ustalenia dziennika Wall Street Journal. Z artykułem zapoznał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Iran miał otrzymać fotografię zarówno przed atakiem, jak już i po nim. 17 lipca pociski balistyczne uderzyły w koszary. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, 4 zostało rannych. Waszyngton nie oskarża władz w Pekinie o bezpośredni udział w przygotowaniu ataku, bo Donaldowi Trumpowi zależy na polepszeniu relacji z Chinami. Jednak teraz, gdy o sprawie dowiadują się zwykli Amerykanie, już na Biały Dom spływa krytyka. Wiadomo, że o zdjęciach była rozmowa kanałami dyplomatycznymi. Pekin zaprzecza i domaga się dowodów. Sprawa może dodatkowo zaostrzyć relacje USA-Chiny przed planowanym spotkaniem Trumpa z Xi. Jest jeszcze inna sprawa, która komplikuje relacje. Chiny poinformowały USA, że odwołają planowane na 24 września spotkanie, szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
6: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Sezon na leśne skarby właśnie się zaczyna. Grzybiarze ruszyli do lasów. Przed wyjściem warto się jednak odpowiednio przygotować. Leśnicy apelują, by pamiętać o kilku najważniejszych zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas takich wędrówek.
3: Będąc na grzybach, nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy. No i też ważny apel, jak udajemy się samochodem do lasu, by nie zastawiać wjazdów do lasów, bo zdarzało się też w latach ubiegłych, że służby ratunkowe nie mogły dojechać na czas, ponieważ auto blokowało wjazd do lasu.
2: Warto wziąć sobie te wskazówki do serca, a przypomniał wam o nich Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A czy pogoda w kolejnych dniach będzie sprzyjać grzybobraniu? To zdradzimy wam w kolejnych faktach RMF FM za niecałą godzinę. Zapraszamy!
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dawid Kwiatkowski, Margaret nagrali razem piosenkę i mam tu ją...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Trzy osoby ranne w wypadku w Lubuskiem. Śledzimy przygotowania do wielkiej kolejowej inwestycji w Łodzi. Fani Céline Dion opanowali Paryż. Artystka wraca na scenę, a my w faktach sportowych wrócimy do sukcesu polskich siatkarzy. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 24 w Lubuskiem, w przytocznej między Pniewami i Skwierzyną, po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Trasa jest zablokowana, wyznaczono objazd. Dziś w nocy do Łodzi dotrze centralna część tarczy, która pod miastem przebije tunel dla kolei dużych prędkości. A kiedy tarcza pojawi się na placu budowy, o tym nasza łódzka reporterka Agnieszka Wyderka.
3: Jutro rano tarcza dotrze w pobliże komory startowej na osiedlu Redkinia w Łodzi. Jej transport jest wymagający, bo główna część tarczy tnącej ma niemal 8,5 metra średnicy, a waży 145 ton. To ostatni kluczowy element maszyny, który połączony z napędem głównym wkrótce zostanie zamontowany w komorze startowej. Drążenie tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Powstający tunel jest częścią tzw. kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
2: Ponad 500 000 rosyjskich żołnierzy zginęło dotąd w wojnie przeciw Ukrainie, ocenił szef brytyjskiego sztabu obrony marszałek Richard Knighton. Łącznie z rannymi rosyjskie straty wynoszą 1,5 miliona ludzi. Rosja straciła też ponad 10 tysięcy pojazdów opancerzonych i samobieżnych, blisko 3 tysiące systemów obrony powietrznej i artylerii oraz ponad 370 samolotów i śmigłowców. Brytyjczycy nie podali szacunków strat Ukrainy. Słuchacie faktów RMF FM. Zanikanie języków jak wymieranie gatunków. Przyczyny bywają podobne. Oba zjawiska można ze sobą powiązać. Do obu przyczyniają się globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa, mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Maxa Plancka w Lipsku.
4: Jeśli zmienia się lokalny ekosystem, zmieniają się zasoby, zmienia się liczba dostępnych gatunków, to wpływa na jakość życia lokalnej ludności. I z kolei, jeśli umierają ich języki, gdzie ta wiedza pozwalająca nazwać, opisać i też zarządzać tą bioróżnorodnością, to znaczy zachować odpowiednie strategie względem chociażby polowań czy uprawy roślin, jeśli ta wiedza zanika, to może mieć to też negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów.
2: W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim profesor Olko przekonuje, jak ważne dla skutecznej ochrony języków mniejszości jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności oraz uznanie ich praw przez państwo. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl.
5: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Dziś wieczorem kanadyjska gwiazda rozpoczyna w Paryżu serię koncertów. Chodzi o Céline Dion, która wraca na scenę. Będzie to jej pierwszy występ po kilkuletniej przerwie spowodowanej chorobą. Przed hotelem, w którym zatrzymała się piosenkarka, od rana czekał na nią tłum fanów. Osobiście uważam, że było świetnie. Jesteśmy tutaj od 9 rano, żeby móc ją zobaczyć. I w końcu nam się udało. Było wspaniale, bo uwielbiam jej muzykę i wszystko, co robi. Było świetnie, a przy takiej atmosferze naprawdę cudownie, mówiła jedna z fanek. W ciągu najbliższych 8 miesięcy zaplanowano łącznie 26 koncertów tej kanadyjskiej gwiazdy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: U naszych siatkarzy wszystko zgodnie z planem. Drugi mecz Mistrzostw Europy i drugie zwycięstwo ponownie bez straty seta. Pokonaliśmy w Sofii Izrael 3-0, 25-16, 25-17 i w trzecim secie 25-18. Trener Nikola Grbicz puścił na parkiet niemal wszystkich zawodników, których ma do dyspozycji na tym turnieju. Pojedynek z naszej perspektywy, no można powiedzieć, miał formę takiego mocniejszego treningu.
7: Gdzieś jest tam trochę tej racji, może to czasem brzmi jakoś lekceważąco, ale mamy bardzo wysoki poziom na treningach. Na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie 6-6, ale to są też ważne mecze. Do każdego podchodzimy z szacunkiem, nieważne kto gra przeciwko nam.
6: No, podsumował Szymon Jakubiszak. Mieliśmy na turnieju także dużą niespodziankę. Dania wygrała 3-0 z Holandią. W piłkarskiej ekstraklasie Górnik Zabrze gra teraz z Lechem Poznań. Druga połowa i przed chwilą wyrównujący gol dla gospodarzy. Szybko rozegrany rzut rożny. Prekop wygrał pojedynek, wyprzedził obrońców Lecha i strzelił bramkę. Kolejosz wcześniej prowadził po golu Sajad Manesza. Irańczyk w pierwszej części spotkania wykorzystał błąd bramkarza Górnika. Szulce źle piąstkował piłkę. Irańczyk po chwili przelobował go sprytnym uderzeniem głową. W duńskim Wojens ruszają zawody cyklu Speedway Grand Prix. Walka o tytuł żużlowego mistrza świata. Kilka godzin temu rozegrano sprint. Wygrał go Brady Kearse i ma teraz tyle samo punktów w klasyfikacji generalnej sezonu, co Bartosz Zmarzlik. 7 punktów traci do nich Robert Lambert, a to w końcówce sezonu zapowiada fantastyczną walkę o tytuł mistrzowski. Faworytem pozostaje zdaniem ekspertów Polak.
8: Bartosz już niejednokrotnie udowadniał, że on z presją radzi sobie świetnie. To ciśnienie niejednokrotnie musiał wytrzymywać. No, dowodem tego jest te jego 6 tytułów mistrzowskich w ostatnich 7 latach. Jest najmocniejszy w tej stawce, tego się nie waham powiedzieć.
6: To ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Wyniki zawodów Wojens oczywiście na bieżąco w Faktach Sportowych.
1: Pięć po 19:00, RMF w trasie, gdziekolwiek jedziecie, najlepsza muzyka.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Różnego o tej porze dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Konińska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w szpitalu. Nie żyje seniorka, która wypadła z okna. Polska organizacja turystyczna mówi o sukcesie, ale czy rzeczywiście tak jest? Chodzi o kampanię promującą nasz kraj za granicą. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań. O tym więcej w faktach sportowych. Policja w Koninie wyjaśnia okoliczności śmierci 88-letniej pacjentki tamtejszego szpitala. Seniorka wypadła z okna tej placówki.
3: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala konińskiego wypadła kobieta. Na miejscu podjęto reanimację. Niestety życia 88-letniej kobiety nie udało się uratować. Na miejscu był prokurator. Wstępnie wykonane zostały czynności w kierunku artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Przekazała RMF FM starsza aspirant Maria Baranowska, rzeczniczka prasowa konińskiej policji. Przypomnijmy, kobieta wypadła z okna tej placówki. Prokuratura i policja wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Kampania Polska więcej niż myślisz działa powyżej oczekiwań, przekonuje Polska Organizacja Turystyczna odpowiedzialna za promocję naszego kraju za granicą, ale prowadzona od miesiąca akcja wzbudza kontrowersje. Drugi opublikowany w zeszłym tygodniu spot z udziałem polskich celebrytów ma na razie jedynie 30 tysięcy wyświetleń. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, z czego więc wynika to przekonanie, że kampania odnosi sukces?
4: Jak tłumaczy Polska Organizacja Turystyczna, liczba wyświetleń na jej profilach nie jest najistotniejsza, bo spoty nie są kierowane do Polaków. Największe zasięgi mają przynosić publikacje gwiazd występujących w reklamach, m.in. Roberta Lewandowskiego. Paweł Moras, wiceprezes POT, przekonuje, że właśnie tam spoty przynoszą zakładane efekty.
5: Ich rolą jest przyciągnięcie uwagi do strony internetowej dedykowanej tej kampanii i widzimy, że to działa. Największą dynamikę ta kampania osiągnęła jak dotychczas we Włoszech.
4: Za miesiąc pojawi się trzeci i ostatni spot, tym razem promujący Kraków. Obok Lewandowskiego wystąpi tam także Maryla Rodowicz, trzymająca krakowskiego obważanka.
2: Uwaga, zmotoryzowani na Dolnym Śląsku, są utrudnienia na trasie S8 na węźle Łozina. Na jezdni w stronę Wrocławia doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Zablokowany jest lewy pas.
6: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
2: Czy AI może okazać się naszym pomocnikiem podczas grzybobrania? Jak odróżnić prawdziwka od trującego grzyba? W polskich lasach jest ponad 1000 różnych gatunków grzybów, a przeciętny grzybiarz rozpoznaje co najwyżej kilka, mówią leśnicy. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak zatem rozpoznawać okazy podczas wycieczek do lasu?
7: Dobrze przygotować się wcześniej, sprawdzając w atlasach lub w internecie, jakie grzyby możemy zebrać. Leśnicy doradzają, byśmy zbierali te, które znamy i jesteśmy ich pewni, a z nami powinna iść osoba bardziej doświadczona. Rozpoznawanie przy pomocy sztucznej inteligencji nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem.
8: Szczególnie jak ktoś lubi zbierać młode grzyby, które dopiero co wychodzą ze ściółki leśnej, wtedy o pomyłkę jest najłatwiej, kiedy ten grzyb jeszcze nie jest rozwinięty. Takim charakterystycznym przykładem jest czubajka kania. Muchomor zielonawy w tym młodocianym stadium jest bardzo podobny do kani. Możemy się pomylić i się zatruć muchomorem, a to już może być dla nas śmiertelne zagrożenie.
7: Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: Pamiętajcie, jeśli macie wątpliwości co do zebranych przez Was grzybów, to możecie sprawdzić je w oddziałach terenowych sanepidu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Erich Prekop, bohaterem piłkarskiego Zabrza, 2 gole rezerwowego dały Górnikowi zwycięstwo nad Lechem Poznań. Końcowy wynik meczu Ekstraklasy 2-1. Obie bramki dla Zabrzan bardzo podobne. Krótko rozegrany rzut rożny, po chwili dośrodkowanie i tam słowacki napastnik radził sobie z obrońcami Lecha. Pierwszy gol głową, drugi nogą. Górnik jest teraz liderem Ekstraklasy. Gol w doliczonym czasie rozstrzygnął losy spotkania we Wrocławiu. Śląsk przegrał z Koroną Kielce 1-2, a decydującą bramkę zdobył Szwed Simon Gustafsson. Trener gospodarzy, trener zwycięskiej drużyny Jacek Zieliński tak ocenił to spotkanie.
10: Bardzo ciężki mecz. na trudnym terenie, bo Śląsk tu naprawdę niesiony dopingiem tej publiczności jest bardzo groźny, tylko prawda jest taka, że my sami sobie sprowokowaliśmy to, co się działo w drugiej połowie. Daliśmy Śląskowi tlen, bo w pierwszej połowie ten mecz trzeba było domknąć.
9: No, udało się w doliczonym czasie. Różowa Grand Prix trwa w duńskim Vojens, runda zasadnicza zawodów, trudne warunki na torze po opadach deszczu. Bartosz Zmarzlik po trzech biegach 6 punktów na jego koncie, podobnie Patryk Dudek, prowadzi Leon Madsen, on ma już teraz 8 punktów. Słabo dziś Brady Kurtz, tylko 4 punkty w trzech biegach. W Budapeszcie lekkoatletyczne zawody Ultimate Championship, drugi dzień i jest polski sukces. Bieg na 1500 metrów wygrała kilkanaście minut temu Klaudia Kazimierska. Na kolarskim wyścigu Vuelta Espania przedostatni etap i zwycięstwo doświadczonego Mikela Landy. Liderem z ponad dwuminutową przewagą jest inny Hiszpan Erik Mas. Także w Hiszpanii, dokładnie w Pirenejach, kończy się sezon Pucharu Świata w kajakowym slalomie. Liderka naszej kadry Klaudia Zwolińska no nie może tego startu zaliczyć do bardzo udanych. Dziś w konkurencji C1, czyli w Kanadyjce, zakończyła rywalizację na półfinale. Podobnie było wczoraj w kajaku.
11: Jakby reprezentowałam wysoki poziom, a popełniałam takie drobne błędy, które mnie eliminowały. Szczególnie wczoraj na kajaku. No i co? Podwozie było złe i tory też były złe i wszystko było złe po prostu dzisiaj.
9: Podsumowała Zwolińska, która jutro powalczy jeszcze w kajak krosie.
1: Mówiłem, że sprowadzę wam człowieka od najlepszej muzyki. Proszę bardzo, Maciej.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On, gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: 21. Czas na fakty. Zebrała je Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Rosyjski atak na Ukrainę zakończony. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty w Lubelskiem i na Podkarpaciu. Dla kogo złote lwy w Wenecji? Poznajcie laureatów 83. Festiwalu Filmowego. Szkoły bez telefonów, uczniowie znów bliżej siebie.
3: Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie.
2: Olbrzymi atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Od rana agresorzy wysłali ponad 400 dronów. Siły powietrzne zastrzeliły większość z tych maszyn. Między innymi celem Rosjan stał się Kowel w obwodzie wołyńskim w pobliżu granicy z Polską. Tam rannych zostało 5 osób. Dron próbował też zaatakować pociąg w Łódzku. Na szczęście podróżni zdążyli się ewakuować, zanim na skład spadły szczątki maszyny. Prawie 6 godzin temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W związku z trwającym atakiem na Ukrainę odwołano go przed godziną. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej na wschodzie kraju operował śmigłowiec monitorujący sytuację.
4: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
2: Dobiega końca gala zamknięcia 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. O Złotego Lwa walczyło 21 filmów z całego świata. Ta statuetka przypadła dramatowi Woman Unknown. Nagrodzono również odtwórczynię głównej roli w tym filmie, Dunkę Matilda Arcel. Z kolei najlepszym aktorem został John Malkovich za kreację agenta specjalnego w obrazie Dziki Koń 9. Ilja Krzanowski odebrał statuetkę za reżyserię filmu Dał, a Srebrnego Lwa wywalczył koreański dramat Możliwa Miłość. Młodzi ludzie nawiązują relacje z rówieśnikami. To pierwsze wnioski po wprowadzeniu zakazu korzystania z telefonów w polskich szkołach. Po 2 tygodniach nowego roku szkolnego uczniowie rzadziej sięgają na przerwach do plecaków, żeby wyjąć z nich komunikatory. Jakich zmian oczekują szkolni pedagodzy?
3: Przede wszystkim to, żeby dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać i nie uciekały w telefon. Tutaj myślę też o dzieciach, które na przykład są bardziej nieśmiałe i które uciekały, bo to była ich jedyna przestrzeń. Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie i że grupy społeczne, klasy zaczną faktycznie ze sobą współpracować, być i będziemy dostrzegać bardziej wszystkich uczniów jako część klasy.
2: Mówi nam Maria Siladi, pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie. Lato jeszcze nie oddaje pola, ale jesień już czai się za rogiem. Coraz chłodniej o poranku i wieczorem. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka sprawdziła, jak na te pogodowe zmiany reagują łodzianie.
5: Po drzewach patrząc, tak za dużo nie ma tych symptomów właśnie jesieni, prawda?
6: Już się żółci trochę. Żółci się, jest pomarańczowo. Tam dalej widziałem, gdzie wiewiórki grasują. No to już jest sporo tego. Nie, pierwsze oznaki są.
7: Ja tam czuję, że jest jeszcze lato. Już takie przejście jesienne, bo już jest chłodniej, ale jeszcze czuję lato.
8: Właśnie wiewióry nam pokazują, że już jesień się zbliża, wychodzą, zbliżają się do nas, zaczynają chcieć jedzonko.
5: No. Robią zapasy, tak?
8: Dokładnie tak. To właśnie najbardziej oznacza, że zima się zbliża.
5: Widać już gdzieś te nitki babiego lata unoszące się w powietrzu?
9: Już powolutku je widać, no ale też przede wszystkim widać powoli zmieniający się kolor liści, więc tu w parku tej jesień powolutku zaczyna być czuć, ale mnie to nie przeszkadza.
2: A my oczywiście czekamy na prawdziwą, złotą polską jesień z dużą dawką promieni słonecznych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Żużlowa Grand Prix w Wojence z kłopotami, padający deszcz, niemożliwe rywalizacje. Zawody są obecnie wstrzymane, czekamy na półfinały. W pierwszym pojechać mają Patryk Dudek i Kacper Woryna, w drugim Bartosz Zmarzlik, który powalczy m.in. z Bradym Kercem. Na bezpośredni awans do finału wywalczyli już Robert Lambert i Leon Madsen. Wracamy teraz do ekstraklasowego zwycięstwa Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Zabrzanie, przypomnę, wygrali 2-1. No to dla nas nietypowe uczucie przegrać mecz, ale uważam, że dziś absolutnie nie zasługiwaliśmy na wygraną. Rozczarowujący występ w naszym wykonaniu, mierzyliśmy się dziś z topowym rywalem, to był naprawdę ważny mecz, w którym musisz pokazać wyższy poziom. Tego dzisiaj nie zrobiliśmy. Podsumował trener kolejorza Nils Frederiksen. Teraz w naszej lidze Lubin na pierwszym planie, Zagłębie gra z GKS-em Katowice, Miedziowi prowadzą do przerwy 1-0. Emocji nie zabrakło dziś w pierwszej lidze. Ruch Chorzów zremisował 3-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Goście wyrównali w 90 minucie. Zaskakująco jednostronnie było za to w Poznaniu. Warta pokonała 3-0 Arkę Gdynia. Sporo działo się na angielskich boiskach. Faworyci z kłopotami. Liverpool zremisował bezbramkowo z Fulham. Bez goli też w meczu Tottenhamu z Evertonem. Chelsea 2-2 zremisowała z kolei z Hull City. Na zakończenie dnia Premier League mecz mistrza. Arsenal na wyjeździe mierzy się z Sunderlandem. W poprzednim sezonie kanonierzy stracili tam punkty, remisując 2-2, a gola stracili w doliczonym czasie. A w zeszłym sezonie przekonaliśmy się, jak trudne będzie to spotkanie. Panuje tam niesamowita atmosfera przy pełnych trybunach. Wspaniale jest rozgrywać takie właśnie mecze. Wiemy, jak dobrze będą przygotowani rywale. To będziemy gotowi, by spróbować okazać się lepszymi i po prostu wygrać. Tak mówił trener Arsenalu Mikel Arteta.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Wybaczę tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: I czas na fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
2: Zapraszam. Rosjanie wystrzelili od rana około 500 dronów na ukraińskie terytorium, poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. Poseł partii Razem, Maciej Konieczny, podkreślił na antenie RMF FM, że polskie państwo powinno szkolić obywateli i wzmacniać obronę cywilną w przypadku realnego zagrożenia. W faktach także podsumowanie dzisiejszych spotkań Ekstraklasy. Rosja przez cały dzień atakuje z powietrza cele na Ukrainie, poinformował Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy od rana Rosjanie wystrzelili około 500 dronów w atakach na 10 ukraińskich regionów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Poważne zniszczenia są m.in. w Odessie i Kijowie. W samej Odessie uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych. Rannych jest co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Zełenski podkreśla, że Rosjanie uderzają także w obiekty cywilne i zagraniczne firmy, m.in. polską fabrykę Cersanit. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi obrony cywilnej. Tak przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
3: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
2: Do tego tematu odniósł się także europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
4: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
5: No to jak mamy się szykować, tak żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
4: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na tę sytuację byli przygotowani.
2: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. My wrócimy do niego również w nocnych faktach RMF FM. Musimy bardzo poważnie zastanowić się nad zmianami w module gaśniczym GFFFFV. To zespół przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów. Takie wnioski napływają po zakończonej w Poznaniu konferencji White Fires. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, o jakie zmiany chodzi?
6: Mamy samochody, które sprawdzają się w warunkach polskich, ale jeśli ten moduł ma być wysyłany na południe lub zachód Europy, to musimy go dostosować do warunków, które panują w tych regionach, mówi starszy brygadier Michał Langner z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: My musimy być bardziej mobilni, też być w stanie prowadzić te działania w sposób ciągły. Na pewno przemodelujemy sobie pojazdy, które tam zabieramy. Zmniejszymy liczbę ludzi. W przyszłym roku też będziemy chcieli zrobić szkolenia takie specjalistyczne z obsługi tych pojazdów.
6: Komenda Główna podkreśla, że w dobrą stronę rozwija się moduł GFFF, czyli piesze zespoły do walki z pożarami lasów, które w sierpniu stacjonowały w Hiszpanii.
8: To także są fakty.
2: Proces zanikania języków na świecie coraz częściej porównuje się do utraty bioróżnorodności. Jak mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Maxa Plancka w Lipsku, dla skutecznej ochrony języków mniejszości kluczowe jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności, ale też uznanie ich praw przez państwo.
9: To nie zawsze jest tak, że młodzi ludzie nagle uznają, że widzą ścieżkę sukcesu zawodowego czy ścieżkę edukacyjną, którą stwarzają im zazwyczaj warunki zewnętrzne, takie jak właśnie państwa narodowe, czy system opresji związany z państwem kolonialnym, postkolonialnym, ale czasami są to również decyzje starszych pokoleń, które doświadczyły tak silnej dyskryminacji, prześladowań, że chcą oszczędzić cierpienia swoim dzieciom i nawet jeśli dobrze nie posługują się językiem dominującym, postanawiają wychować w nim swoje dzieci.
2: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Justyną Olko o tym, jak globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa przyczyniają się do zaniku języków, a także o tym, jak można temu przeciwdziałać, mamy na rmf24.pl. A na koniec tego wydania jeszcze sport. Zakończyło się ostatnie zaplanowane na dzisiaj spotkanie 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie Lubin pokonało 2-1 GKS Katowice. Przypomnijmy, we wcześniejszych dzisiejszych spotkaniach Korona Kielce wygrała ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze z Lechem Poznań. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o północy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Weekend pod znakiem grzybowej pogody na północy.
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On, gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na S17 w Mazowieckiem. Na początek istotne wieści dla kierowców. Dopiero pod koniec września pierwsi zainteresowani dostaną bezpłatnie nową szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Ustalił to dziennikarz RMF FM. Jelena Rybakina, triumfatorką tegorocznego US Open. W finale Kazaszka pokonała Arynę Sabalenkę. Uwaga kierowcy na S17 w Mazowieckiem. Na odcinku między węzłami Lipówki i Kołbiel w pobliżu miejscowości Lubice osobówka uderzyła w bariery. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. W kierunku Warszawy przejedziecie jednym pasem. Utrudnienia także na A2 w Łódzkiem między węzłami Skierniewice i Łowicz w pobliżu Łyżkowic. Również osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Jedźcie ostrożnie. Nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi dopiero pod koniec września trafi do pierwszych chętnych, ustalił dziennikarz RMF FM. Punkty szczepień od piątku mogą zamawiać preparat w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Początek szczepień był planowany na ten tydzień, ale został przesunięty. Jakie są pierwsze wolne terminy?
2: W kilku punktach szczepień na Mazowszu dostałem informację, że zapisać można się najwcześniej na 28 dzień września, czyli za ponad 2 tygodnie. Przychodnie i apteki na razie czekają na dostawy preparatu. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, potwierdza, że to jeszcze musi potrwać.
3: Jesteśmy na etapie dopiero sprowadzenia do aptek. Między drugą połową a końcem września to jest realny termin.
2: W tym roku inaczej wyglądają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nie ma na razie e-skierowań. To oznacza, że zapisać trzeba się bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień. W tym tygodniu w Polsce potwierdzono prawie 1000 zachorowań na COVID-19. Infekcje najciężej przechodzą seniorzy i właśnie im preparat jest zalecany w pierwszej kolejności.
1: O czym informował nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Na 440 projektów można głosować w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Pula do podziału to 54 miliony złotych. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A wybór jest ogromny, zapewnia Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Krakowa.
4: Cały czas bardzo popularne na etapie składania projektów były kwestie związane z zielenią, czyli parki kieszonkowe, rewitalizacja przestrzeni zielonych, małe parki w lokalnych społecznościach, też łączenia parków, bo i takie wcześniej z budżetu obywatelskiego powstawały, w związku z tym mówimy o pewnym kontynuacji działań. Do tego oczywiście infrastruktura, czyli różnego typu place zabaw, siłownie pod chmurką, taka infrastruktura, która ma przyciągać mieszkańców i mieszkanki w różnym wieku i też być związana nie tylko z krzewieniem kultury fizycznej, ale też z taką rekreacją i miłym spędzaniem wolnego czasu.
1: Głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa potrwa do 28 września. Teraz w faktach sport. Jelena Rybakina wygrała US Open. Kazaszka w finale w Nowym Jorku pokonała liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. To jej trzeci wielkoszlemowy tytuł. Wcześniej triumfowała na Wimbledonie i tegorocznym Australian Open. Sabalenka po raz czwarty z rzędu zagrała w finale US Open. Dwa poprzednie turnieje wygrała, ale tym razem nie zdołała zdobyć trzeciego tytułu z rzędu. Rybakina od poniedziałku zostanie też nową liderką rankingu WTA. Za triumf w Nowym Jorku otrzyma 5,5 miliona dolarów. Pozostajemy za granicą. Ponad 100 godzin nagrań zespołu Oasis trafi na aukcję. Stanie się tak mimo sprzeciwu członków słynnego brytyjskiego zespołu.
5: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73